słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnym

0: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, regulowane ceny paliw. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik i jest piękny. Szczegóły za chwilę. Dorota Wartycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym

0: będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
1: Czekamy więc na ustalenia. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel. Zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta około 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emerytalna i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
2: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
3: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić się z takich nietypowych powodów.
1: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum w Warszawie. I w stolicy na chwilkę się zatrzymajmy. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia Przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik. Tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie Sernik, czy po prostu Sernik, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo. Najcieplej 25 stopni będzie dziś na południowym zachodzie. To jednak wyjątek, bo na ogół w kraju od 18 do 23 stopni może padać przelotny deszcz. Pojawi się miejscami na północy i północnym wschodzie. Poza tym sporo przejaśnień. Liczymy na słońce przez dużą część dnia.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Ja się

0: could break my heart.
1: Reklama.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nils Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
10: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama 104,9.

0: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów, w piątek do 37 stopni. Dorota Wartycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat. Poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
1: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
0: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
2: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
0: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe regulowane ceny paliw. Już 136 tzw. czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

0: nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
1: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Nadal jedną z główną przyczyn wypadków w tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy to ewakuowani we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wypuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano, służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
2: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
0: Najcieplej może być na południowym zachodzie nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Radny Sebastian Bielecki domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących gospodarki wodomierzowej w komunalnych budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja przy ulicy Kredowej 7. Grupa mieszkańców Rejowca Fabrycznego zrobiła właśnie milowy krok w kierunku odwołania urzędującego burmistrza Gabriela Adamca. Mimo braku szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania włodarza podpisało się aż 617 osób. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. Jest ona powodowana jajkami tasiemców z rodzaju Echinococcus, które najczęściej trafiają do naszych organizmów po zjedzeniu nieumytych jagód czy innych leśnych owoców. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, choć może przelotnie padać na północy i na północnym wschodzie. Miejscami możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 23 stopni. W większości regionów tylko na południowym zachodzie, najcieplej około 25.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Dzień dobry, Kamil Bukowski, witam się z Wami taką refleksją. Jeśli ten dzień miałby własną instrukcję obsługi, prawdopodobnie byłaby bardzo prosta. Nie śpieszyć się bardziej niż trzeba, znaleźć chwilę dla siebie i pamiętać, że wakacje nie polegają wyłącznie na odhaczaniu kolejnych punktów programu. Czasem najlepszy plan dnia to taki, w którym znajdzie się miejsce na coś zupełnie nieplanowanego. Po prostu niech się dzieje, oby się działo dobrze. Tak jak na 104,9 FM w Radiu Bonton.

0: Ten wtorek to 28 dzień lipca, w kalendarzu dziś dzień, który udowadnia, że ludzkość potrafi świętować absolutnie wszystko i to jest piękne, bo gdzieś pomiędzy ważnymi sprawami życia codziennego zawsze znajdzie się miejsce na coś zupełnie nietypowego. Zacznijmy jednak od solenizantów. Dzisiaj swoje imieniny obchodzą m.in. Wiktor i Tina, a także Tymon, Antoni i Samson. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, szczęścia i powodów do uśmiechu na każdy dzień. Słońce pojawiło się dziś nad nami o 4:50, a pożegna się dopiero o 20:33, także mamy ponad 15,5 godziny dnia, żeby przekonać się do tego wtorku, że będzie dobry. A jakie nietypowe święta dzisiaj mamy? Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, ważny dzień, przypominający o profilaktyce i dbaniu o zdrowie, bo jak my o to nie zadbamy, to wierzcie mi, nikt o to nie zadba, ale jest też coś dla tych, którzy zamiast spokojnego spaceru wybierają hantle. I to czasami większe niż walizka na wakacje, bo mamy bowiem Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Święto wszystkich, którzy wiedzą, że jeszcze jedna seria to zdanie, które potrafi trwać dłużej niż nie jeden film. Chociaż ja inaczej celebruję ten dzień, dokładnie w myśl zasady: najpierw masa, potem hibernacja.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa.

0: społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnika. Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Czym pachnie dobry poranek?
7: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
6: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką w 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Reklama.
9: Bonton.

0: tak sobie obserwuję, chodzę, patrzę i czasem dochodzę do wniosku, że mamy taki talent do niedoceniania własnego podwórka, że potrafimy zachwycić się wszystkim, co przyjechało z zagranicy, nie wiedzące, że połowa świata korzysta z rzeczy wyprodukowanych właśnie u nas. Weźmy taką pieczarkę. To niepozorny bohater pizzy, sosów i zapiekanek, a okazuje się, że co trzecia pieczarka na świecie pochodzi z Polski. A eksport tych grzybów to biznes wart około 2,5 miliarda złotych rocznie, moi drodzy. No nic, tylko hodować pieczarki i pracować w radiu. To było spełnienie marzeń. Ale nie tylko pieczarkami stoimy. Jesteśmy jednym z największych producentów mrożonych owoców, czyli jest spora szansa, że truskawka, którą ktoś zjada w Japonii, albo deser podany w kanadyjskiej Ottawie, miał wcześniej bardzo polski adres. I jeszcze jedno, Polska dosłownie jest oknem na świat, bo co drugie okno, montowane w Europie, pochodzi właśnie z kraju nad Wisłą. Czyli podsumowując, robimy pieczarki, mrozimy truskawki i produkujemy okna. Brzmi trochę jak lista zakupów, ale tak naprawdę to kawałek naszej gospodarczej supermocy. Także słyszycie, czasem nie trzeba podbijać świata wielkimi słowami, czasem wystarczy dobra pieczarka na pizzy i solidne okno, które pozwoli nam zobaczyć szersze perspektywy.
1: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełm Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
0: Reklama.
8: 7.30 na zegarach, więc teraz sprawdzimy, co dzieje się w najbliższej okolicy, bo lokalne informacje mają tę przewagę, że nie są tylko nagłówkami. Często dotyczą miejsc, które mijamy codziennie, ludzi, których spotykamy i znamy, no i wydarzeń, które mogą pojawić się w naszych planach. Także już teraz przed nami najnowszy serwis lokalny w Radiu Bonton.
9: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Radny Sebastian Bielecki domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących gospodarki wodomierzowej w komunalnych budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja przy ulicy Kredowej 7. W 2025 roku wodomierz główny w tym budynku wykazał zużycie 4045 m sześciennych wody. Natomiast suma wskazań liczników w lokalach wyniosła niespełna 2873 m sześcienne. Różnica przekroczyła więc 1172 m sześcienne, czyli ponad 1,17 milionów litrów i około 29% całego zużycia. Rok wcześniej rozbieżność była niemal dwukrotnie mniejsza. Miasto wyjaśniło wcześniej, że podobne różnice mogą wynikać między innymi z różnych terminów odczytów, dokładności urządzeń, nieszczelności instalacji lub poboru wody poza licznikami. Koszty tak zwanej wody technicznej są podzielone pomiędzy lokale. Radny pyta jednak, czy przy ulicy Kredowej 7 przeprowadzono kontrolę szczelności i ustalono rzeczywistą przyczynę tak dużej rozbieżności. Wątpliwości dotyczą też liczby urządzeń. PUM rozlicza 517 lokali, natomiast w przekazanym zestawieniu wykazano 350 wodomierzy zimnej wody i 500 ciepłej. Jednocześnie miasto podpisało umowę na wymianę 501 urządzeń, w tym 468 wodomierzy zimnej wody. Radny chce wiedzieć, ile z nich zostanie wymienionych, a ile zamontowanych po raz pierwszy. Do wyjaśnienia pozostaje również stan legalizacji wodomierzy lokalowych, sposób naliczania kosztów, różnic bilansowych oraz stan techniczny.

0: budynku przy ulicy Pocztowej 29, przy którym w dokumentacji pojawiła się adnotacja o zerwanym stropie w piwnicy. Miasto nie odpowiedziało jeszcze na interpelację uzupełniającą. Grupa mieszkańców Rejowca Fabrycznego zrobiła właśnie milowy krok w kierunku odwołania urzędującego burmistrza Gabriela Adamca. Mimo braku szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania włodarza podpisało się aż 617 osób. To wynik, który nie tylko spełnia ustawowe wymagania, ale niemal podwaja liczbę niezbędnych podpisów. Listy z podpisami zostały już oficjalnie przekazane do komisarza wyborczego. Organizatorzy zapewniają jednocześnie o pełnym bezpieczeństwie danych. Osoby trzecie nie miały wglądu w dokumenty przed ich złożeniem. Nasz głos ma największą siłę. Pokażmy, że to my decydujemy o losach naszego miasteczka. Czytamy w oświadczeniu grupy inicjatywnej, która dziękuje lokalnej społeczności za zaangażowanie i liczy na dalszą aktywność w nadchodzącym głosowaniu. Teraz po weryfikacji podpisów referendalna maszyna rusza na dobre. Ostateczna decyzja o tym, czy Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku, należeć będzie już tylko do wyborców przy urnach.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoriatu Sanitarnego w Polsce, rośnie liczba przypadków bąblowicy. Jest ona powodowana jajkami tasiemców z rodzaju Echinococcus, które najczęściej trafiają do naszych organizmów po zjedzeniu nieumytych jagód czy innych leśnych owoców, mówi Grzegorz Małek, pełniący obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.
2: Przed spożyciem owoce leśne, jak i grzyby powinny być starannie umyte, strumień ciepłej wody bieżącej, prawda, lub poddane oczywiście obróbce termicznej. Ważne jest również ograniczenie dostępu dzikich zwierząt, zwłaszcza lisu, bo lisy najczęściej przenoszą także choroby, jednakże mogą być to również psy, jak i koty, w zależności od tego, gdzie przebywają, prawda, i gdzie chodzą. Zwracać należy też oczywiście uwagę na dzieci, które w lesie chodzą z nami na spacery, czyli mówiąc kolokwialnie, pilnujemy, by nie podnosiły niczego do ust.
0: Bąblowica przez długi czas może nie wykazywać żadnych objawów, ale larwy pasożyta najczęściej zajmują wątrobę, ale zmiany mogą pojawić się także w płucach i innych narządach. Późniejsze objawy mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w jamie brzusznej, żółtaczkę, kaszel albo duszności. Leczenie bywa złożone i może wymagać operacji oraz długotrwałej terapii przeciwpasożytniczej. W pierwszym półroczu tego roku w Polsce odnotowano 41 przypadków, podczas gdy rok temu było ich 16.
1: Bon Ton na lato.

0: Za 20 minut godzina 8, więc czas zajrzeć na drogi. Jeśli dzisiaj ruszacie samochodem do pracy, na zakupy, na wyjazd albo po prostu przed siebie, warto wiedzieć, gdzie trzeba zachować więcej cierpliwości i ostrożności. Marcin Petruk sprawdza sytuację na trasach i podpowiada, czego spodziewać się za kierownicą.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Prace drogowe w Chełmie są prowadzone na ulicy Przemysłowej, która mimo wszystko jest przejezdna. Większy ruch mamy teraz natomiast na drogach wiodących do centrum, m.in. na Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej i na Wiadukcie. Na odcinku Chełm-Sawin w kierunku Włodawy również działają drogowce, co przekłada się na wycięte fragmenty jezdni.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74.

0: i na hełm zapraszamy na tradycyjny koński targ.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: Niespełna 10 minut pozostało do godziny 8 i właśnie o tej porze sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, a także pogodę, która w wakacyjnym czasie potrafi być niemal członkiem rodziny. Czasem pomaga w planach, czasem kompletnie je zmienia. Najważniejsze informacje za 10 minut na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii. Dorota Wartycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kąciołka.
1: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks,
2: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
1: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. A to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
2: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
0: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
3: Decyzja ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
0: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
4: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość

0: jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
1: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełański. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Wtorek pogodny i słoneczny w większości regionów, choć może przelotnie padać deszcz na północy i północnym wschodzie. Miejscami może tu też zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni. Nieco cieplej na południowym wschodzie do 25.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: 8:05, przed nami kolejne godziny pełne muzyki, informacji i tematów, które pokazują, że codzienność potrafi być naprawdę interesująca. Zostańcie z nami na falach Radia Bonton i poserwujcie w stronę relaksu. Nadworny surfer Kamil Bukowski, kłaniam się nisko na mojej desce z numerem 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie.

0: doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką w 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama.
13: Bonton na lato.
14: Są pytania, które brzmią prosto, ale odpowiedzi potrafią prowadzić bardzo daleko. Dlaczego coś wygląda właśnie tak? Skąd wzięły się takie, a nie inne nazwy? I kto pierwszy na coś wpadł? Kinga Miszczyk zabiera nas do świata ciekawostek i odpowiada na pytania, które być może sami kiedyś sobie zadawaliście. Sprawdźcie teraz w Radiu Bonton.
15: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
16: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
17: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy jak zwykle tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadam.

0: Dała nam 6-letnia Martynka.
1: Dlaczego jeży mają igły?
0: Martynko, świetne pytanie. Jeż wygląda trochę tak, jakby ktoś ubrał go w kolczasty sweterek, ale te igły wcale nie są po to, żeby kogoś kłuć. One przede wszystkim pomagają jeżowi się bronić. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo małym zwierzątkiem. W lesie albo w ogrodzie mogą spotkać się lisy, borsuki, kuny czy większe psy. Co wtedy zrobić? Jeż ma na to bardzo sprytny sposób. Kiedy czuje niebezpieczeństwo, zwija się w ciasną kulkę, chowa pyszczek, łapki i brzuszek, a na zewnątrz zostają tylko igły. Spróbuj złapać taką kolczastą piłkę. To wcale nie jest łatwe. Dzięki temu wiele drapieżników rezygnuje z ataku i odchodzi. Można więc powiedzieć, że igły są dla jeża jak zbroja rycerza albo kask rowerowy. Chronią go przed niebezpieczeństwem. A wiecie, że te igły to tak naprawdę specjalne włosy? Tak, są twardsze i grubsze od naszych włosów, ale powstały z tego samego materiału, który nazywa się keratyna. To właśnie z niej zbudowane są także nasze paznokcie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że dorosły jeż może mieć nawet około 5 do 7 tysięcy igieł? To naprawdę imponująca liczba. I podobnie jak nam wypadają włosy, jeżom od czasu do czasu wypadają stare igły, a na ich miejscu wyrastają nowe. A czy jeże potrafią rzucać igłami? Nie, to jeden z najpopularniejszych mitów. Jeż nie strzela igłami i nie potrafi ich wyrzucać. Igły są mocno osadzone w jego skórze i zostają na swoim miejscu. A gdy spotkacie jeża podczas spaceru, najlepiej go nie dotykać. Jeże są dzikimi zwierzętami i najlepiej czują się wtedy, gdy mogą spokojnie pójść swoją drogą. Można za to zatrzymać się na chwilę i z daleka podziwiać tego małego, kolczastego wędrowca. A więc odpowiedź na pytanie Martynki brzmi: jeże mają igły, ponieważ chronią je one przed niebezpieczeństwem. Kiedy jeż zwija się w kulkę, jego kolce tworzą bezpieczną zbroję, która odstrasza wielu drapieżników. Dziękujemy Ci, Martynko, za kolejne wspaniałe pytanie. A może podczas spaceru zobaczyliście zwierzę, które Was zaciekawiło? A może zastanawiacie się, dlaczego ptaki śpiewają, mrówki budują mrowiska albo żaby kumkają? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w następnym odcinku wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze a dlaczego. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: To jest Bonton Radio.

0: Są takie miejsca, do których zaglądamy, kiedy chcemy wiedzieć, co się dzieje wokół nas. I właśnie takie miejsce znajdziecie w internecie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami z Chełma i regionu, sprawdzić najważniejsze wydarzenia, posłuchać audycji albo po prostu zobaczyć, co dzisiaj słychać po drugiej stronie radia, zajrzyjcie na radiobonton.pl. To nasze radiowe centrum dowodzenia. Wiadomości, kultura, sport, ciekawostki, ogłoszenia o pracę i wszystko to, co sprawia, że nie tylko słuchacie radia, ale jesteście częścią lokalnej historii. Górnolotnie, ale radio nie kończy się w momencie, kiedy wyłączacie odbiornik. Czasem najlepsze rzeczy zaczynają się właśnie po kliknięciu radiobonton.pl. Zajrzyjcie, sprawdźcie i zostańcie z nami również online.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla

0: Dobuń gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Reklama. Teraz sprawdzamy sportową stronę naszego regionu, bo za każdym wynikiem stoją ludzie, zawodnicy, trenerzy, rodzice, kibice i wszyscy, którzy poświęcają czas, żeby robić coś lepiej niż dzień wcześniej. I Marcin Petruk zna dużo takich ludzi. W dodatku przygotował najnowszy raport sportowy.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
8: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejne medale naszych lekkoatletów reprezentujących obecnie AZS UMCS Lublin, tym razem zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku. Wiktoria Gajosz indywidualnie wywalczyła złoto w biegu na 200 metrów, a do tego dołożyła pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów, zdobyte wspólnie z Joanną Fus, Emilią Wójtowicz oraz Małgorzatą Pojętą.
9: Nie spodziewałam się tego, że będę mogła walczyć tutaj o jakikolwiek medal, a dopiero o złoty medal, i to naprawdę z dobrym rezultatem, który daje mi kwalifikację do Birmingham. Więc chyba nie dało się lepiej wymarzyć końca tych mistrzostw. Zresztą też rekord polski w sztafecie 4x100 i złoto. Okrzyki widzów były naprawdę niesamowite i niesamowicie niosły. Białystok zostanie w moim sercu na długo.
8: Mówiła Wiktoria Gajosz. Srebrny medal to z kolei zasługa Remigiusza Zazuli w biegu na 400 metrów, który sięgnął również po brąz w sztafecie 4x400 metrów, startując wspólnie z Bartoszem Kitlińskim, Łukaszem Bańką i Patrykiem Grzegorzewiczem. Na drugim miejscu w pchnięciu kulą polski czempionat w Białymstoku zakończyła natomiast pochodząca z Włodawy Aleksandra Torończak. Wspólnie lekkoatleci z AZS-u UMCS Lublin wywalczyli ponadto pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori są w ciągłych treningach przygotowujących ich do nowego sezonu, który startuje we wrześniu. Poprzedni był dla nich bardzo udany, ponieważ zdobyli 153 medale zarówno na matach w kraju, jak też za granicą. Oprócz startów w zawodach uczestniczyli także w obozach i seminariach, o czym więcej prezes Satori, sensei Bartłomiej Zakrzewski.
10: Nasz klub był współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym. Uczestniczyliśmy w seminarium szkoleniowym Eco Spanish Autumn Camp w Barcelonie, poprowadzonym przez Kancho Shokai Matsui. Narodowej. Wzięliśmy udział w dwóch zgrupowaniach kadry narodowej połączonej ze szkoleniem sędziowskim. Byliśmy organizatorem sparingów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim.
8: Satorianie byli też uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie. Brali także udział w

0: Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Następny sparing w okresie przygotowawczym i następne cenne wnioski przed ligą zawodników drugiego zespołu Chełmianki. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala mierzył się z Orłem Srebrzyszcza i pokonał go 4-2.
1: Spotkanie myślę, że pod naszą kontrolą, ale tutaj tak jak w meczu poprzednim z drużyną Wodawy, drużyna z Orła również przyjechała gdzieś tam w okrojonym składzie, a mimo to gdzieś tam potrafiła nam zagrozić i tak naprawdę uwidoczniła nasze błędy. Także jest nad czym pracować.
0: Mówił szkoleniowiec drugiego zespołu biało-zielonych. Następny mecz jego drużyna zagra jutro, mierząc się z LKS-em Milanów.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton na lato.

0: Wracamy na drogi, zobaczymy, co zmieniło się przez ostatnią godzinę. Sprawdzamy, gdzie jedzie się spokojnie, gdzie warto zwolnić i jakie informacje mogą przydać się wszystkim, którzy właśnie ruszają w trasę. Te dłuższe, krótsze, nieistotne. Ważne, żeby dojechać bezpiecznie. Raport dla kierowców już teraz na 104,9 FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wizja utraty prawa jazdy za zbyt dużą prędkość nadal nie przeraża części zmotoryzowanych, a dowodem na to jest 48-letni motocyklista, który został zatrzymany przez puławskich policjantów. I niestety mówimy o kolejnym niechlubnym rekordzie, bo ów delikwent gnał 172 km na godzinę na ograniczeniu do 70. Za swoją brawurę, żeby nie powiedzieć inaczej, dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu, 15 punktów karnych i przesiadkę na inny dwukołowiec, tyle że już pozbawiony silnika. Nadmierna prędkość wciąż jest najczęstszą przyczyną zdarzeń na polskich drogach, także tych śmiertelnych, więc nie ma się co dziwić, że jest tak wysoko karana. I przypominamy, że za żadne przekroczenie dopuszczalnego limitu prędkości nie da się już zbić punktów karnych podczas kursów reedukacyjnych.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką.

0: Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
1: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Bonton na

0: 8.50 podpowiada nam, że za chwilę czas na kolejne spojrzenie na to, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy najważniejsze wydarzenia z kraju, ze świata, zajrzymy do lokalnych tematów i oczywiście sprawdzimy pogodę. Bo umówmy się, dobrze zacząć dzień z pozytywną energią, ale też dobrze wiedzieć, czy parasol się przyda. Wiadomości już za 10 minut.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
7: Bon

0: dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców. Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenie z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
0: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego byłoby tym konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
3: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiS-em ma się znaleźć około 40 polityków PiS-u. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5000 osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta Otwocki.
4: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
0: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem

0: listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce może zmniejszyć się o około 4 miliony w porównaniu do 2024 roku. Może to mieć poważne skutki ekonomiczne, ponieważ wedle szacunków wpłynie to na niedobór kadr pracowniczych. Planowana budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych w regionie napotyka na kolejne przeszkody proceduralne. Sprawa inwestycji w miejscowości Staw trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, a inwestor prosi o dodatkowe miesiące na przygotowanie dokumentacji. Władze miasta zapraszają do zwiedzania Włodawy z audioprzewodnikiem pod hasłem Trzy kultury, jedno miasto, wiele opowieści. Spacer trwa około 1,5 godziny i prowadzi przez najważniejsze punkty słynnego szlaku trzech kultur. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9:30.
3: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Wtorek ze słońcem. W większości regionów tylko na północy i na północnym wschodzie może się pojawić więcej chmur, również tych deszczowych, a miejscami może tu zagrzmieć. Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 23 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 25.
3: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Dzień dobry wszystkim, którzy są z nami na 104,9 FM. Nieważne, czy ten wtorek spędzacie aktywnie, odpoczywacie, czy właśnie jesteście w drodze, mamy nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę na coś przyjemnego. A my dokładamy do tego muzykę, informacje i kilka ciekawych historii. Kamil Bukowski, zostańcie z nami w Radiu Bonton.

0: 104,9 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
4: Bonton na lato.

0: Większość z nas marzy czasem o ucieczce od świata. Tak, wyłączyć telefon, zniknąć na kilka dni, nie słyszeć powiadomień i ludzi, którzy zaczynają rozmowę od słów: mam tylko takie szybkie pytanko. Każdy to kiedyś słyszał, prawda? Ale Mauro Morandi poszedł trochę dalej, dużo dalej w sumie. W 1989 roku trafił na niewielką włoską wyspę Budelli. Miał zostać tam na chwilę i został ponad 30 lat. Został jej jedynym mieszkańcem i opiekunem. Dbał o przyrodę, czytał książki filozoficzne, oglądał zachody słońca i, jak sam mówi, bardziej cenił ciszę niż życie w tłumie. Czyli człowiek, który odkrył coś, czego wielu z nas szuka przez całe życie. Święty spokój. Bez korków, bez maili, bez pytania, gdzie jesteś, bez tego całego zgiełku. Ale w 2021 roku, mając 81 lat, musiał opuścić wyspę decyzją władz, ale jego historia została. Bo w świecie, w którym coraz więcej osób walczy o uwagę, lajki i bycie wszędzie, Mauro Morandi przypomniał, że czasem największym luksusem nie jest mieć więcej, tylko mieć gdzie pobyć samemu. I naprawdę wsłuchać się we własne myśli.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulatury?

0: Folię. Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. 9.30, wracamy z informacjami z naszego regionu. Sprawdzamy wydarzenia, decyzje i sprawy, które dotyczą mieszkańców tutaj, w naszym regionie. I powiedzmy szczerze, są dla nas najważniejsze. Najnowszy serwis informacyjny z lokalnego podwórka, już teraz na 104.9 FM.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Za chełmskimi policjantami wyjątkowo spokojna doba, ponieważ interweniowali jedynie przy dwóch kolizjach. O 17 ukarali kierowcę ze Szczecina, który nie zachował odpowiedniego odstępu i uderzył Mercedesem w tył Toyoty, prowadzonej przez mieszkańca Lublina. Godzinę później natomiast nasi mundurowi pomogli właścicielowi Lexusa, który podczas podróży przez ulicę Połaniecką w Chełmie wjechał w wyrwę i uszkodził sobie koło. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie trzeba zachować ostrożność, to jest to trasa między Chełmem a Trochuskiem. Kolejka tirów prowadząca do przejścia granicznego liczy obecnie około 350 pojazdów i ciągnie się przez około 9 km. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce może zmniejszyć się o około 4 miliony w porównaniu do 2024 roku. Może to mieć poważne skutki ekonomiczne, ponieważ wedle szacunków wpłynie to na niedobór kadr pracowniczych, a już teraz 82% małych i średnich przedsiębiorstw narzeka na zbyt mało osób z predyspozycjami w danej branży, mówi Emilia Szczukowska ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
6: Polskie firmy już teraz starają się być inkluzywne, natomiast jest tutaj jeszcze sporo do zrobienia. Przede wszystkim chcemy uświadamiać firmom, że inkluzywność się po prostu opłaca. Inkluzywność to nie koszt, ale to inwestycja. Jest bardzo wiele talentów na rynku pracy, które można angażować. Są to ludzie, którzy chcą pracować, mogą pracować, mają do tego kompetencje, ale są pewne różne bariery i występuje dyskryminacja, która sprawia, że te osoby nie podejmują pracy na rynku. Firmy bardzo często deklarują inkluzywność, natomiast mają różne trudności z wdrażaniem jej w praktyce.
5: Co czwarty ankietowany pracodawca przyznaje, że nie jest świadomy potrzeb pracowników z chorobami przewlekłymi czy osób neuroróżnorodnych. 22% respondentów wskazuje, że status rodzica małego dziecka może negatywnie wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu, a dla 28% przeszkodą w zatrudnieniu może być choroba przewlekła.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Planowana budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych w regionie napotyka na kolejne przeszkody proceduralne. Sprawa inwestycji w miejscowości Staw trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, a inwestor prosi o dodatkowe miesiące na przygotowanie dokumentacji. Głównym powodem jest konflikt dotyczący udziału strony społecznej w postępowaniu. Warszawska Fundacja Verde Vita złożyła zażalenie na decyzję wójta gminy Chełm, który odmówił jej dopuszczenia do udziału w procedurze na prawach strony. Włodarz gminy po analizie dokumentów podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie. Rozstrzygnięcie to będzie kluczowe dla dalszego kształtu postępowań administracyjnych. To jednak nie jedyne opóźnienie. Inwestor wystąpił o wydłużenie terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko do 31 października. Dodatkowy czas ma pozwolić na zakończenie niezbędnych badań terenowych oraz przygotowanie odpowiedzi na wymagania postawione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Skala przedsięwzięcia w Stawie jest ogromna. Inwestycja ma obejmować nie tylko panele słoneczne, ale także magazyny energii o mocy do 250

0: MW każdy. Władze miasta zapraszają do zwiedzania Włodawy z audioprzewodnikiem pod hasłem Trzy kultury, jedno miasto, wiele opowieści. Spacer trwa około 1,5 godziny i prowadzi przez najważniejsze punkty słynnego szlaku trzech kultur. Trasa rozpoczyna się przy informacji turystycznej przy ulicy Partyzantów 25 i wiezie między innymi przez zespół synagogalny, zabytkowy czworobok, cerkiew prawosławną oraz barokowy kościół świętego Ludwika i klasztor Paulinów. Po drodze na turystów czeka mnóstwo ciekawostek o dawnych mieszkańcach, architekturze i tradycjach, które przez wieki kształtowały tożsamość miasta.
1: Dokładna data powstania Włodawy nie jest znana. Wiadomo jednak, że Włodawa jest jedną z najstarszych osad w Dolinie Środkowego Bugu. Tereny nadburzańskie zawsze były atrakcyjne dla ludzkiego osadnictwa. Przyciągały łowców, rybaków i zbieraczy, a od okresu neolitu również ludy rolnicze i hodowców bydła. Świadectwem wczesnego osadnictwa ludzi w okolicach Włodawy jest neolityczny kamienny grobowiec z 3000-lecia przed naszą erą. Grób należy do kultury amfor kulistych i został odkryty w niedaleko położonej od Włodawy wsi Wytyczno.
0: Całość nagrania można bezpłatnie odsłuchać lub pobrać na swój telefon ze strony internetowej ap.wlodawa.eu. Co ważne, aplikacja działa także w trybie offline, więc do wspólnego odkrywania Włodawy nie jest potrzebny dostęp do internetu.

0: Czas na spotkanie ze światem kultury. Kultura to nie tylko wielkie sceny i premiery, ale również ludzie, miejsca i wydarzenia, które sprawiają, że zwykły dzień może stać się trochę ciekawszy. Monika Łupkowska sprawdza, co warto zobaczyć, czego posłuchać i gdzie warto zajrzeć.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełm uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły wydarzenia zdradzi nam Kacper Jasek z chełmskiego magistratu.
4: Już 1 sierpnia uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 mszą święto w intencji ojczyzny. O 17.00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19.00 wyjątkowy koncert Baczyński Ukeje na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
3: Damian Ukedże to zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Jak podkreślają organizatorzy, koncert ma być mocnym, żywym dialogiem o buncie, wolności i miłości, które łączy tragiczne losy pokolenia Kolumbów ze współczesną wrażliwością. Szczegółowy harmonogram miejskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Chełm. Krasnystaw również przyłączy się do obchodów związanych z uczczeniem pamięci Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Krasnego Stawu spotkają się 1 sierpnia, by wspólnie oddać hołd bohaterom. W programie znalazły się uroczystości patriotyczne, modlitwa, koncert oraz symboliczne zapalenie zniczy. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16.30 od wspólnego

0: złożenia ze zniczy symbolu Polski walczącej na rynku. O godzinie 17 w symboliczną godzinę W przy dźwiękach syren uczestnicy oddadzą hołd powstańcom. 5 minut później o 17:05 zaplanowano modlitwę oraz złożenie wiązanek i zniczy pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Krasnego Stawu, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Dalsza część wydarzenia będzie miała wymiar artystyczny. O 17:30 odbędzie się koncert patriotyczny, a o 18:30 nastąpi zapalenie zniczy. Jakiemu tematowi poświęcone będzie dzisiejsze Bliżej Kultury, Miejsca Pamięci? O tym Kinga Miszczyk.
1: Już dziś o 18:20 zapraszam Państwa na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. W tej audycji odwiedzamy miejsca, które są cichymi świadkami historii naszego regionu. Czasem są to pomniki, cmentarze czy mogiły, a czasem miejsca, które mijamy na co dzień, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Każde z nich przypomina o ludziach i wydarzeniach, które pozostawiły trwały ślad w dziejach Chełma, jak i okolic Włodawy czy Krasnego Stawu. Tym razem zatrzymamy się na cmentarzu wojennym we Włodawie. Opowiemy historię grobu podporucznika Leona Taraszkiewicza Jastrzębia oraz symbolicznej mogiły jego brata, podporucznika Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego. To opowieść o pamięci, rodzinnych losach i miejscu, które skłania do refleksji nad trudną historią powojennej Polski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Kinga Miszczyk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, mamy godzinę 10:00. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i świata. Sprawdzimy też sportowe wydarzenia oraz pogodę, czyli wszystko, co pozwala spokojnie zaplanować kolejne godziny, niezależnie od tego, czy czeka nas podróż, czy będziemy siedzieć wygodnie w krześle czy w fotelu. Najnowsze wiadomości specjalnie dla Was na 104.9 FM, punktualnie o 10:00.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami. Dorota Wartycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
2: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, które ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
0: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
3: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
4: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
3: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
3: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
0: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie jak do tej pory takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat do października 2135 roku.
6: Bon Ton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Były obrońca Milanu Paolo Maldini zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca. Decyzja Maldiniego o rezygnacji zapadła wkrótce potem, jak były reprezentant Włoch Andrea Pirlo oświadczył, że nie jest już kandydatem na selekcjonera Italii. A zrobił to po sporym sprzeciwie środowiska

0: wynikającym z powiązań Pirlo z rosyjskim biznesem, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
1: Powód jest taki, że już wcześniej miał powiązania z Rosją, a to po prostu wielu osobom uwidoczniło, jak one są duże. Jest on bowiem ambasadorem marki Fonbet już od października ubiegłego roku. Bierze udział obok Andrija Arszawina w każdych praktycznie takich najważniejszych materiałach promocyjnych bukmachera. To bukmacher rosyjski, można powiedzieć powiązany z władzą, sponsor wielu właśnie wspieranych przez władzę projektów.
0: Wśród głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch wymienia się teraz Roberto Manciniego, Thiago Motta i Antonio Conte. Zagłębie Lubin w meczu kończącym pierwszą kolejkę Ekstraklasy pokonało Piasta Gliwice 2-0. Trener gości Daniel Myśliwiec żałował, że nie udało się w Lubinie wywalczyć choćby punktu.
2: W momentach, w których wszystko wydawało się pod naszą absolutną kontrolą, graliśmy swoje. Nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami. Taktycznie na ten moment nie dostrzegam żadnych rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej.
0: Dzięki dwugramkowej wygranej Zagłębie po pierwszej kolejce prowadzi w Ekstraklasie. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Norwek Kasper Ruud zgłosili się także do tegorocznej edycji Mixta w wielkoszymowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się 25 i 26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu, a pary znów utworzą największe gwiazdy rankingów ATP i WTA. Tymczasem szybko zakończyła się przygoda Magdy Linety w turnieju rangi 500 w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6 i 4-6 już w pierwszej rundzie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów. Deszczowych chmur możemy się spodziewać na północy i północnym wschodzie. Tutaj też możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, do 25 na południowym wschodzie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Wtorek ma jedną bardzo przyjemną cechę. Poniedziałkowe emocje już trochę opadły, a do weekendu nadal jest wystarczająco dużo czasu, żeby coś ciekawego zaplanować. To dobry moment, żeby złapać trochę dystansu, no bo życie nie zawsze musi wyglądać jak lista zadań do wykonania. Czasem warto zrobić miejsce na rzeczy, które nie mają konkretnego celu, na przykład odezwać się do kogoś, z kim nie rozmawialiśmy bardzo długo. Tak jak ja bardzo lubię odzywać się do Was. Kamil Bukowski, dzień dobry dla wszystkich tych, którzy teraz dołączyli, ale ci, co byli wcześniej, Wam też dzień dobry.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Do Bożego Narodzenia zostało już tylko 150 dni. Tak, wiem. Jedni właśnie wrócili z urlopu, inni jeszcze szukają paragonu za deskę do pływania, a ja już przynoszę wiadomości, że choinka powoli zaczyna się pakować do kalendarza. Ale ma to swój cel, bo skoro mówimy o świętach, to warto wspomnieć o pewnej bardzo nietypowej historii ze Stanów Zjednoczonych. I nie chodzi o mundial. W stanie Ohio sędzia Michael Holbrook wpadł na pomysł, który nazwał Holbrook Holiday. Osobom skazanym na okres próbny wymierza się nietypową karę. Obowiązek spędzenia świąt Bożego Narodzenia w areszcie. A jedną z najgłośniejszych spraw była historia Bettany Young, były urzędniczki, która została skazana za wydawanie nielegalnych dokumentów imigrantom. Oprócz 5 lat nadzoru kuratorskiego miała spędzić każde święta za kratami przez kolejnych 5 lat. I tu pojawia się pytanie, czy święta powinny być czasem refleksji i konsekwencji, czy jednak istnieją dni, które nawet dla osoby popełniającej błąd powinny wyglądać trochę inaczej. Bo z jednej strony mamy karę, z drugiej najbardziej rodzinny czas w roku. No właśnie, kwestia do zastanowienia się, ale na pewno pani Young mogła śmiało powiedzieć, że w tym roku nie czeka na prezenty, a stanie przy garach nabiera zupełnie innego znaczenia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway. To atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Powraca od 7 do 9 sierpnia Serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
1: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic po nie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
0: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdkchełm.pl.
1: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Ponownie zaglądamy do sportowego świata naszego regionu, sprawdzamy wyniki, wydarzenia i historię ludzi, dla których trening nie jest tylko punktem w kalendarzu, ale częścią codzienności. Marcin Petruk przygotował najnowsze informacje sportowe.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
5: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc. Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
4: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 5 września dwaj pięściarze MKS Olimp Chełm ponownie wesprą klub Raszkielce w meczu Polskiej Ligi Boksu. Lider stawki z Igorem Rondosiem i Kacperem Frymusem w składzie zmierzy się tego dnia z konkurentami z królewskiego Krakowa, mówi trener Konrad Rondoś.
6: Obaj są reprezentantami kadry narodowej Polski, trenują pod okiem trenera Dylaka, o którym chyba już większość z nas słyszała. Każdy zespół zabiegał tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż dwóch z Chełma chłopców, to właśnie Igora i Kacpra. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kacper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że oprócz tego, że ciężko pracują, są też z tego jakieś korzyści. Oprócz tego mogą się wypromować, bo te walki są często transmitowane.
4: Obecnie pięściarze chełmskiego Olimpu mają wakacyjną przerwę, a drugą część sierpnia poświęcą na obóz szkoleniowy nad Jeziorem Białym w Okunince. W sobotę rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia Znicz, Sienica Różana podejmie Ruch Izbica, Wiktoria Żmudzi, Brata Sienica Nadolna, Sowena Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Hutnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wojsławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniowice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Bezek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego pucharu zapanowała jest na 8 sierpnia.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Bonton na lato.

0: z myślą, która będzie nas kiełkowała dłużej. Właśnie teraz wy słuchajcie, co oglądamy, sprawdzamy, co warto zobaczyć.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
5: Cześć, z tej strony Marcin Petruk. Dzisiejsze hasło przewodnie to miód na moje serce, zwłaszcza kiedy jeszcze mam przy okazji przemycić trochę uroka. Mój wybór padł na film Brud, który jest oparty na biografii grupy Motley Crue. Śmiało można powiedzieć, że jednej z ikon w gatunku hard i glam. Czterech chłopaków z dosyć swobodnym podejściem do życia i konwenansów postanawia założyć grupę, w której graniu, ale przede wszystkim w tekstach, też to będzie widać. Powiedzieć, że zespół i jego muzyka nie bawi się w żadne kompromisy i łamie wszelkie zasady, to jak nie powiedzieć nic. W filmie też to zresztą widać, bo autorskie kawałki Motley Crue świetnie współgrają z grą aktorską, a i obsada, która wciela się w osoby Nickiego Sixa, Vince'a Neila, Tommy'ego Lee i Mika Marsa, świetnie wczuwa się w swoje role. Oglądałem trochę biografii muzycznych, ale jakoś to właśnie Brud przekonuje mnie najbardziej, przede wszystkim tą taką niekonwencjonalnością i tym, że opowiedziana historia nie jest tak ugłaszczona, jakby mogła być, żeby to było, nazwijmy to, zupełnie poprawne. Zwłaszcza w przypadku zespołu, który też do najgrzeczniejszych nie należy, jeżeli chodzi o, nazwijmy to dyplomatycznie, imprezowanie na całego. No ale miłośnikom roku chyba tej historii nie trzeba nakreślać. Co do wątku przewodniego tego odcinka, to praktycznie przez cały film towarzyszy nam muzyka zespołu, nawet jeżeli nie czysto dźwiękowo, to też symbolicznie. Dzieli i scala zespół, pozwala znaleźć sposób na wyrażenie samego siebie i oczywiście dopełnia całości fabuły, także w finale, kiedy cały skład wychodzi zagrać kolejny koncert. Jednym z utworów, który słyszymy w Brudzie, jest Kickstart My Heart z płyty Dr. Feelgood, który osobiście bardzo lubię, więc jako kropkę nad i właśnie jego fragment.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę.

0: Transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: O 11 sprawdzimy najważniejsze informacje z kraju i świata, zaglądamy do lokalnych tematów i przygotowujemy pogodowy plan na dalszą część dnia. Bo nawet będąc w wakacyjnym rytmie, dobrze jest wiedzieć, co dzieje się dookoła.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.

0: Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów. Dorota Wertycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
1: Prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
0: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
2: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
0: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
3: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają już dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
0: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
0: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej doprowadzili do przymusowego wydalenia z Polski 55-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym we Włodawie za wyrok dotyczący kradzieży. Ciągnik rolniczy jadący zygzakiem wzbudził zainteresowanie innych kierowców, którzy powiadomili policję. Do tej interwencji na drodze krajowej nr 17 zostali wezwani krasnostawcy mundurowi, zatrzymując prowadzącego pojazd 51-latka. W drugim kwartale tego roku funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej ujawnili u przekraczających granice niezgłoszone środki pieniężne w różnych walutach, w tym blisko 300 tysięcy euro, prawie 170 tysięcy dolarów i ponad 120 tysięcy złotych. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
5: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Możemy dziś liczyć na słońce w większości regionów, choć deszczowe chmury pojawią się na północy i północnym wschodzie i tutaj też może przelotnie padać, może również zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 25.

0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Bonton na lato.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Witam wszystkich, którzy dołączyli właśnie teraz. Jeżeli dzień już nabrał tempa, mamy dla Was chwilę oddechu. Jeśli dopiero się rozkręca, tym lepiej, bo przed nami jeszcze sporo dobrych rzeczy. Między innymi muzyka i ciekawe momenty, o których opowiemy. Dlatego pozwólcie, że będę Wam towarzyszył aż do godziny 12. Kamil Bukowski, jestem z Wami na 104,9 FM.

0: odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
11: Reklama. Bonton na lato.

0: Szybkie pytanie, na które można odpowiedzieć po cichu. Który fan nie zna Stana Lee? No właśnie. Człowiek, który dał światu Spidermana, Ironmana, Hulka i całe pokolenie bohaterów, którzy udowodnili, że nawet ktoś z supermocami może mieć całkiem ludzkie problemy. Chociaż w sumie Hulk to taki swojego odkręca w 3 sekundy, o ile go nie zgniecie. Ale nie o tym. Dziś nie będzie o pelerynach, złoczyńcach i ratowaniu świata. Dziś będzie o największej historii Stana Lee, tylko że prywatnej. Kiedy Stan poznał swoją przyszłą żonę, Joan, nie potrzebował dekad planowania, romantycznych strategii i tabeli za i przeciw, bo zaledwie po 2 tygodniach ratkowania był już pewien. Oświadczył się jej, mimo że Joan była wtedy jeszcze w związku małżeńskim. No tutaj trzeba pogryźć Stanowi paluszkiem. Ale historia brzmi jak scenariusz z komiksu. Joan pojechała do Reno w Nevadzie, uzyskała unieważnienie poprzedniego małżeństwa, a godzinę później w pokoju obok wyszła za Stana Lee. I teraz najlepsze. Ta błyskawiczna decyzja przetrwała 69 lat. Byli razem aż do śmierci niegdysiejszej panny młodej, która odeszła w 2017 roku. Czyli czasem miłość nie potrzebuje wielkiego scenariusza czy superbohatera. Czasem wystarczy jedno spotkanie, odrobina odwagi i przekonanie, że właśnie znalazł się swoją największą postać w całym życiowym komiksie. A ten rysowany w wakacje może przynieść lepszy efekt niż działania Avengersów. Tego wam życzę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
0: Reklama.

0: Przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Sprawdzamy, co wydarzyło się najbliżej nas, jakie tematy są dziś ważne i co warto wiedzieć przed kolejnymi godzinami dnia. Lokalny serwis informacyjny już za chwilę na 104,9 FM.
1: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej doprowadzili do przymusowego wydalenia z Polski 55-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym we Włodawie za wyroki dotyczące kradzieży. Tuż po opuszczeniu więziennych murów cudzoziemiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej we Włodawie podczas kontroli legalności pobytu. Z uwagi na dotychczasowy profil przestępczy uznano, że jego dalsze przebywanie w kraju stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na mocy decyzji administracyjnej mężczyźnie wydano nakaz natychmiastowego powrotu do ojczyzny oraz orzeczono zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres 5 lat. Obywatel Ukrainy został doprowadzony do przejścia granicznego i oficjalnie przekazany tamtejszym służbom. Ciągnik rolniczy jadący zygzakiem wzbudził zainteresowanie innych kierowców, którzy powiadomili policję. Do tej interwencji na drodze krajowej nr 17 zostali wezwani krasnostawcy mundurowi, zatrzymując prowadzącego pojazd 51-latka. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, a badanie wykazało blisko 3 promile. 51-letni traktorzysta trafił do policyjnego aresztu, a niedługo za swój wybryk będzie tłumaczył się przed sądem. Jego ciągnik został skonfiskowany, zaś mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, jak również nawet 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: W drugim kwartale tego roku funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej ujawnili u przekraczających granicę niezgłoszone środki pieniężne w różnych walutach, w tym blisko 340 tysięcy euro, prawie 170 tysięcy dolarów i ponad 120 tysięcy złotych, co po przeliczeniu na złotówki dało równowartość blisko 2 400 tysięcy złotych. Dla porównania w pierwszym kwartale zakwestionowano legalność przewozu przez granicę środków o równowartości prawie 4,5 miliona złotych, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
3: Tradycyjnie gotówka najczęściej ukrywana była w podręcznych bagażach lub schowkach pojazdów. Część podróżnych tłumaczyła się nieznajomością przepisów dewizowych, co jednak nie zwalnia ich z odpowiedzialności. W związku z popełnionymi wykroczeniami skarbowymi w drugim kwartale tego roku podróżni ukrani zostali mandatami w łącznej kwocie ponad 216 tysięcy złotych. Największa jednorazowo przewożona w tym okresie gotówka, której podróżny nie zadeklarował przy wjeździe do Polski, to równowartość ponad 240 tysięcy złotych. Mężczyzna zapłacił mandat karny w wysokości 24 tysięcy złotych.
1: W czynnościach kontrolnych niejednokrotnie brały udział psy służbowe KAS, przeszkolone do wykrywania waluty. Tajemnica Jeziora to festiwal muzyki etnicznej i folkowej, który odbędzie się 1 sierpnia na Leśnej Polanie nad jeziorem Glinki w Orchówku koło Włodawy.
4: To wydarzenie, które przenosi w świat dawnych tradycji, słowiańskich legend i niezwykłych dźwięków, a wszystko to w niepowtarzalnej scenerii sosnowego lasu na polanie tuż nad brzegiem jeziora. Na festiwalowej scenie wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a także znakomici artyści muzyki folkowej i etnicznej z Fachy oraz Sójki. Wieczór zwieńczy koncert Justyny Luba z zespołem Folk Show, który z pewnością dostarczy wielu muzycznych emocji.
1: Mówi Anna Czajka, zastępca wójta gminy Włodawa, i dodaje:
4: przygotowaliśmy również wyjątkową słowiańską polanę, miejsce pełne dawnych rzemiosł i tradycji. Będzie można własnoręcznie upleść wianek, spróbować haftu, stworzyć ziołowy amulet czy makramę. Na wszystkich gości czekać będą także stoiska twórców ludowych i rękodzielników, regionalne smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, spotkanie z uroczymi alpakami oraz wystawa rzeźb ptaki nadburzańskie inspirowana gatunkami ptaków zamieszkujących nasze tereny.
1: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień.
2: Bon Ton na lato.

Przenosimy się teraz w świat muzycznych wspomnień. Jarek Hołota otwiera kolejną kartkę z kalendarza i przypomina wydarzenia, artystów oraz utwory, które zapisały się w historii muzyki, a kto wie, może i mocno wpisały się w nasze życie. Czas na moment, w którym kilka dźwięków potrafi uruchomić.

0: uruchomić całą lawinę wspomnień. Muzyczna kartka z kalendarza już za chwilę.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam we wtorek, 28 lipca. Tydzień nabiera idealnego tempa. Meldujemy się zatem i tradycyjnie uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu. W muzycznej kartce z kalendarza serwujemy wam wyłącznie wielkie nazwiska, znane hity i wydarzenia, które trwale zapisały się w historii muzyki. Sprawdzamy, co działo się 28 lipca. Zaczynamy w roku 1943. Na świat przyszedł Rick Wright, brytyjski muzyk, wokalista i genialny klawiszowiec legendarnej formacji Pink Floyd. To jego przestrzenne, wręcz hipnotyzujące brzmienia fortepianu i organów utworzyły fundament pod absolutne arcydzieła wszechczasów z albumem The Dark Side of the Moon na czele. Rick świętowałby dzisiaj swoje 83. urodziny. Przenosimy się do roku 1949. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Morse, amerykański wokalista i wirtuoz gitary, który w latach 90. dołączył do rockowego giganta Deep Purple, dając zespołowi drugą młodość na światowych scenach. W kalendarzu zapisujemy rok 1973. Dokładnie tego dnia na torze Watkins Glen w stanie Nowy Jork odbył się jeden z największych koncertów w historii rocka. Na jednej scenie zagrały legendy The Band, The Allman Brothers Band oraz Grateful Dead, gromadząc gigantyczną publiczność liczącą ponad 600 tysięcy osób. Zaglądamy do roku 1980. W kalendarzu zapisujemy premierę legendarnego albumu Back in Black zespołu AC/DC. Wydany po tragicznej śmierci Bona Scotta, krążek z Brianem Johnsonem przy mikrofonie stał się drugim najlepiej sprzedającym się albumem w całej historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1992 i piosenką, która dokładnie pod koniec lipca tamtego roku opanowała światowe listy przebojów. Przenosimy się o 34 lata wstecz. Szwedzki pop-rockowy duet Roxette wypuścił na rynek singiel How Do You Do, będący główną zapowiedzią ich kultowego albumu Tourism. Niezwykle chwytliwy, melodyjnie energetyczny duet Mary Fredrickson i Pera Gisela natychmiast skradł serca słuchaczy od Europy po Amerykę Południową, stając się jednym z największych radiowych przebojów tamtego lata. Ten numer ma w sobie mnóstwo słońca, niesamowitą lekkość i idealnie podkręca tempo we wtorek. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z niesamowitą szwedzką energią. Czas na piosenkę, którą zna i śpiewa każdy. Przed wami Roxette i How Do You Do?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
4: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama. Bonton na lato.

I tym sposobem docieramy do końcówki naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy, że spędziliście czas z nami i ten fragment dnia będziemy mogli wspominać razem. I pamiętajcie, żeby w tym całym codziennym pędzie zostawić sobie trochę przestrzeni. Kamil Bukowski, do usłyszenia jutro na 104.9 FM. Trzymajcie się. Cześć!

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Sport.

0: Gospodarka.
1: Programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Reklama.
4: Sztuczna.

obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto. Michał Pierzchoła. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk

0: Sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
1: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
0: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować od kilku dni, bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
1: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja? A dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
2: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na Andrea Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
2: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi, wrócili do punktu wyjścia.
0: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, 25 stopni, poza tym na ogół od 18 do 23, sporo słońca, miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: 12:05 na zegarach. Jarek Kołota melduje się przy mikrofonie w rytmie lata. Mamy wtorek, 28 lipca. Imieniny obchodzą dziś Wiktor i Grażyna. Wszystkiego co najlepsze. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Dzień Przewodnika i Światowego Dziedzictwa, ale też Narodowy Dzień Parówki. Niezależnie od tego, czy świętujecie klasyczną śniadaniową parówką, czy po prostu dobrą kawą, obiecuję, że z nami ten wtorek zleci błyskawicznie. A pomoże nam w tym oczywiście dobra muzyka. Na początek męskie granie. I początek.

0: Skoro mamy dziś Dzień Przewodnika Turystycznego, to warto wspomnieć, skąd w ogóle wziął się ten zawód. Pierwszymi przewodnikami w historii byli miejscowi pasterze w Alpach, którzy za kilka monet przeprowadzali kupców przez niebezpieczne przełęcze górskie. Dziś przewodnicy pokazują nam najpiękniejsze zabytki świata, także u nas w Chełmie. A na naszej muzycznej ścieżce prowadzi was oczywiście Radio Bon Ton. Grupa Gossip przed nami.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
2: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić.

0: punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: tylko my i Jeremi Sikorski. W rytmie lata, w radiu Bonton, jak wtorek w hełmie, to nie może zabraknąć tematu tradycyjnego targowiska. Jeśli robiliście dziś rano zakupy na naszym chełmskim bazarze miejskim, to zapewne widzieliście te stoły uginające się pod świeżymi malinami, borówkami i polskimi pomidorami. No, nie ma to jak lokalne, świeże smaki w środku lata. Gramy dalej, a za chwilę o 12:30 lokalne wiadomości sportowe.
1: Bonton

0: reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
13: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
14: Bonton Radio. Sport.
15: Zapraszam na wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Kolejne medale naszych lekkoatletów reprezentujących obecnie AZS UMCS Lublin, tym razem zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku. Wiktoria Gajosz indywidualnie wywalczyła złoto w biegu na 200 metrów, a do tego dołożyła pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów, zdobyte wspólnie z Joanną Fus, Emilią Wójtowicz oraz Małgorzatą Pojętą.
16: Nie spodziewałam się tego, że będę mogła walczyć tutaj o jakikolwiek medal, a dopiero o złoty medal, i to naprawdę z dobrym rezultatem, który daje mi kwalifikację do Birmingham. Więc chyba nie dało się lepiej wymarzyć końca tych mistrzostw. Zresztą też rekord Polski w sztafecie 4x100 i złoto. Okrzyki widzów były naprawdę niesamowite i niesamowicie niosły. Białystok zostaje w moim sercu na długo.
15: Mówiła Wiktoria Gajosz. Srebrny medal to z kolei zasługa Remigiusza Zazuli w biegu na 400 metrów, który sięgnął również po brąz w sztafecie 4x400 metrów, startując wspólnie z Bartoszem Kitlińskim, Łukaszem Bańką i Patrykiem Grzegorzewiczem. Na drugim miejscu w pchnięciu kulą polski czempionat w Białymstoku zakończyła natomiast pochodząca z Włodawy Aleksandra Torończak. Wspólnie lekkoatleci z AZS-u UMCS Lublin wywalczyli ponadto pierwsze miejsce.

0: miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori są w ciągłych treningach przygotowujących ich do nowego sezonu, który startuje we wrześniu. Poprzedni był dla nich bardzo udany, ponieważ zdobyli 153 medale zarówno na matach w kraju, jak też za granicą. Oprócz startów w zawodach uczestniczyli także w obozach i seminariach, o czym więcej prezes Satori, sensei Bartłomiej Zakrzewski.
1: Nasz klub był współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym. Uczestniczyliśmy w seminarium szkoleniowym Eco Spanish Autumn Camp w Barcelonie, poprowadzonym przez Kancho Shokai Matsui. Wzięliśmy udział w dwóch zgrupowaniach kadry narodowej połączonej ze szkoleniem sędziowskim. Byliśmy organizatorem sparingów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim.
0: Satorianie byli też uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie. Brali także udział w Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Następny sparing w okresie przygotowawczym i następne cenne wnioski przed ligą zawodników drugiego zespołu Chełmianki. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala mierzył się z Orłem Srebrzyszcza i pokonał go 4-2.
2: Spotkanie myślę, że pod naszą kontrolą, ale tutaj tak jak w meczu poprzednim z drużyną Włodawy, drużyna z Orła również przyjechała gdzieś tam w okrojonym składzie, a mimo to gdzieś tam potrafiła nam zagrozić i tak naprawdę uwidoczniła nasze błędy. Także jest nad czym pracować.
0: Mówił szkoleniowiec drugiego zespołu biało-zielonych. Następny mecz jego drużyna zagra jutro, mierząc się z LKS-em Milanów.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: W rytmie lata.

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach w rytmie lata w Radiu Bonton. Często do wakacyjnych obiadów zamawiamy chrupiące frytki. A czy wiecie, że te słynne French fries wcale nie pochodzą z Francji? Wymyślili je Belgowie. Podczas I wojny światowej amerykańscy żołnierze stacjonowali w belgijskim rejonie, gdzie mówiono po francusku, i tak zrodziła się pomyłka nazewnicza, która przetrwała do dziś. U nas w głośnikach pomyłek nie ma, serwujemy same sprawdzone letnie hity. Już teraz przed wami Mr. Know-it-all i Teddy Swims.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki.

0: środki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560. 10 11.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

Godzina 13 zbliża się wielkimi krokami, a my rozkręcamy się z każdym kwadransem. Po 13 zajrzymy do Parku Miejskiego. Kinga Miszczyk odpowie na kolejne dziecięce pytania w cyklu A dlaczego? A na antenie nie zabraknie oczywiście świetnej energii. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje.

0: kosztuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Reklama. Słuchacie Bon Ton.

niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw w tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach. Są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne. Michał Pierzchała. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie

0: aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona. Co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie, i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
1: Polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
0: Na godzinę 17 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północno-wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiały się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
2: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
0: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkt całkowicie ekologiczny. Może być stosowany nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Urząd Miasta Chełm ogłasza nabór na wolontariuszy. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców, studentów, osób pracujących oraz seniorów. Potrzebne są osoby z pasją, które chcą włączyć się w różnorodne działania na terenie miasta. Nowy kalkulator pomoże ojcom sprawdzić, jaki urlop przysługuje im w związku z narodzinami dziecka. Celem inicjatywy Fundacji Share the Care jest podniesienie świadomości rodziców dotyczącej urlopów rodzicielskich i ojcowskich, które nadal są często mylone. Gmina Ruda Huta, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie zapraszają mieszkańców całego powiatu do udziału w konkursie kulinarnym Nadbużańska Akademia Smaku 2026. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 sierpnia w Parku Kniszowie podczas 22. imienin Dębu Bolko, czyli popularnego bolkowania. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
5: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Popołudnie w wielu miejscach pogodne, ale na północy i północnym wschodzie więcej chmur i tutaj przelotnie może padać deszcz. Z kolei na krańcach północno-wschodnich synoptycy przewidują również burze. Na termometrach na ogół od 18 do 23 stopni.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: W rytmie lata.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: 13.05, Jarek Hołota, wracam do Was po wiadomościach. Mam nadzieję, że lunch smakuje znakomicie, a my doprawimy go idealną porcją wakacyjnych dźwięków. Jedziemy dalej. Przed nami Tina Turner, za chwilę Krzysztof Zalewski, będzie też Damiano David, Taylor i Neil Rogers.

0: reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: W rytmie lat.

Jeśli szukacie rześkiego cienia i chwili spokoju w samym sercu miasta, nasz park miejski przy Górce Katedralnej w letnie popołudnia to idealny azyl. Stare, rozłożyste drzewa dają mnóstwo przyjemnego chłodu, a zacienione alejki aż proszą się o krótki spacer z kawą w dłoni albo chwilę resetu na ławce. Jeśli kręcicie się po centrum, warto na moment zwolnić krok właśnie tam. A u nas w Radiu Bonton wracamy do muzyki. Cyril przed nami.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
11: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Urząd Miasta Chełm ogłasza nabór na wolontariuszy. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców, studentów, osób pracujących oraz seniorów. Potrzebne są osoby z pasją, które chcą włączyć się w różnorodne działania na terenie miasta. Na wolontariuszy czekają wyzwania w sektorze kultury i sportu. Przy organizacji wydarzeń w chełmskim domu.

0: Kultury, muzeum czy Mosirze, a także wsparcie przy miejskich festynach. Ważne jest również wsparcie społeczne, pomoc dzieciom z placówek opiekuńczych w nauce i czytaniu, a także prowadzenie warsztatów artystycznych i terapeutycznych w Centrum Integracji Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Każdy uczestnik otrzyma oficjalne zaświadczenie, referencje do CV oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Departament Spraw Obywatelskich przy ulicy Obłońskiej 20 w pokoju numer 10. Zgłosić można się także telefonicznie pod numerem 82 564 31 92 lub e-mailowo pisząc na adres dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. Tylko do końca miesiąca można wnioskować o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2025-2026 w Urzędzie Miasta Chełm.
1: To forma docenienia uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i mogą pochwalić się wyjątkowymi sukcesami edukacyjnymi. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Chełm. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i terminowego składania wniosków.
0: Mówi Kacper Jasek z magistratu. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta Chełm.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Nowy kalkulator pomoże ojcom sprawdzić, jaki urlop przysługuje im w związku z narodzinami dziecka. Celem inicjatywy Fundacji Share the Care jest podniesienie świadomości rodziców dotyczącej urlopów rodzicielskich i ojcowskich, które nadal są często mylone. Przez to część uprawnień przepada.
3: Kalkulator urlopowy na stronie tatakiedyurlop.pl powstał, by pomóc rodzicom dowiedzieć się, do kiedy mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego, a do kiedy z urlopu rodzicielskiego. Wystarczy wpisać datę urodzenia dziecka, a kalkulator pokaże dokładnie, do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski, a do kiedy urlop rodzicielski oraz można pobrać wzory wniosków do pracodawcy.
0: Mówi Małgorzata Adamowicz z Fundacji Share the Care. Ten prosty kalkulator pomoże rodzicom zrozumieć zawiłości w prawie oraz wykorzystać i zaplanować czas z rodziną, żeby korzystali na tym i mama, która może wrócić do aktywności zawodowej, i tata, który może budować relacje z dzieckiem. Odsetek ojców na urlopie rodzicielskim systematycznie wzrasta. Zgodnie z danymi ZUS w 2022 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało ponad 3000 ojców, a na koniec 2025 tego roku było ich już 57 tysięcy, czyli 24% uprawnionych. Te liczby nadal rosną. W pierwszej połowie 2026 roku to już prawie 33 tysiące ojców. Ojcom przysługuje również dwutygodniowy urlop ojcowski. Mogą go wziąć naraz lub rozłożyć na dwie części po 7 dni każda i trzeba go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wniosek do pracodawcy składany jest z 7-dniowym wyprzedzeniem. Gmina Ruda Huta, tamtejszy również Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie zapraszają mieszkańców całego powiatu do udziału w konkursie kulinarnym Nadburzańska Akademia Smaku 2026. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 sierpnia w Chniszowie podczas 22. imienin Dębu Bolko, czyli popularnego bolkowania. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje potrawy w dwóch głównych kategoriach: produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, nabiał czy miód, oraz produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory, dania zbożowe i wyroby cukiernicze. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 sierpnia. Karty można przesłać pocztą tradycyjną do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie Hucie lub mailowo na adres gok@ruda-huta.pl. Regulamin oraz formularze są dostępne na stronie internetowej ośrodka oraz Starostwa Powiatowego, a szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 82 568 6050.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Co najlepiej gasi pragnienie w lipcowe popołudnie? Oczywiście zimny arbuz. Ale czy wiedzieliście, że arbuz w ponad 92% składa się z wody, a pod względem biologicznym nie jest owocem, tylko warzywem z rodziny dyniowatych? Więc jedząc arbuza, tak naprawdę jecie bardzo soczyste warzywo. A u nas na 104,9 FM wjeżdża soczysta muzyka. Dub Dogs przed nami.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Czas na ciekawe pytania i szybkie odpowiedzi. Kinga Miszczyk zdradza kolejne tajemnice otaczającego nas świata w cyklu A dlaczego? Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego.

0: Nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
1: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy jak zwykle tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Martynka.
2: Dlaczego jeży mają igły?
1: Martynko, świetne pytanie. Jeż wygląda trochę tak, jakby ktoś ubrał go w kolczasty sweterek, ale te igły wcale nie są po to, żeby kogoś kłuć. One przede wszystkim pomagają jeżowi się bronić. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo małym zwierzątkiem. W lesie albo w ogrodzie mogą spotkać się lisy, borsuki, kuny czy większe psy. Co wtedy zrobić? Jeż ma na to bardzo sprytny sposób. Kiedy czuje niebezpieczeństwo, zwija się w ciasną kulkę, chowa pyszczek, łapki i brzuszek, a na zewnątrz zostają tylko igły. Spróbuj złapać taką kolczastą piłkę. To wcale nie jest łatwe. Dzięki temu wiele drapieżników rezygnuje z ataku i odchodzi. Można więc powiedzieć, że igły są dla jeża jak zbroja rycerza albo kask rowerowy. Chronią go przed niebezpieczeństwem. A wiecie, że te igły to tak naprawdę specjalne włosy? Tak, są twardsze i grubsze od naszych włosów, ale powstały z tego samego materiału, który nazywa się keratyna. To właśnie z niej zbudowane są także nasze paznokcie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że dorosły jeż może mieć nawet około 5 do 7 tysięcy igieł? To naprawdę imponująca liczba. I podobnie jak nam wypadają włosy, jeżom od czasu do czasu wypadają stare igły, a na ich miejscu wyrastają nowe. A czy jeże potrafią rzucać igłami? Nie, to jeden z najpopularniejszych mitów. Jeż nie strzela igłami i nie potrafi ich wyrzucać. Igły są mocno osadzone w jego skórze i zostają na swoim miejscu. A gdy spotkacie jeża podczas spaceru, najlepiej go nie dotykać. Jeże są dzikimi zwierzętami i najlepiej czują się wtedy, gdy mogą spokojnie pójść swoją drogą. Można za to zatrzymać się na chwilę i z daleka podziwiać tego małego, kolczastego wędrowca. A więc odpowiedź na pytanie Martynki brzmi: jeże mają igły, ponieważ chronią je one przed niebezpieczeństwem. Kiedy jeż zwija się w kulkę, jego kolce tworzą bezpieczną zbroję, która odstrasza wielu drapieżników. Dziękujemy Ci, Martynko, za kolejne wspaniałe pytanie. A może podczas spaceru zobaczyliście zwierzę, które Was zaciekawiło? A może zastanawiacie się, dlaczego ptaki śpiewają, mrówki budują mrowiska albo żaby kumkają? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w następnym odcinku wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze a dlaczego. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
3: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
4: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A Ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Reklama. W rytmie lata.
10: Yes. Come on. You ready, girl?

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Słuchacie 104,9 FM. 104.

Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi. Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się

0: stworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
1: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
1: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
3: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy Vijaya Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za $8 milionów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
0: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
4: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Wieczorem i w nocy przelotnie może padać deszcz na Pomorzu. Jutro dzień właśnie w północnych regionach więcej chmur. Gdzie indziej powinno być słonecznie. Na termometrach w środę od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na krańcach zachodnich.
4: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus. Dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Dzień po 14, jeśli wracacie z pracy, z uczelni albo po prostu przemieszczacie się po miasteczku, Jarek Hołota wita Was w popołudniowym paśmie i życzy bezstresowej drogi. Łapcie pierwszą nutę z naszej playlisty. Lutricia McNeil już teraz, a za chwilę Janek Zieliński ponownie wyciągnie najciekawsze muzyczne perełki. Szafa gra i porcja energetycznych nowości.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Kontynuujemy nasz leśny cykl w programie Szafa Gra. Dzisiaj w kontraście do wczorajszego skromnego albumu mam dla Was coś, co ma o wiele szersze instrumentarium. A skoro szerszy zakres brzmieni, to i szersze zastosowanie. Dzisiejszy krążek jest dla tych, którzy jeszcze dzisiaj wyjeżdżają z miasta albo jadą do jakiejś malowniczej, małej miejscowości. To jest Someday We Will Foresee Obstacles od Sid Matters.
3: To all of you, American girls, it's sad to...
2: Będzie dzisiaj dosyć osobiście, ale zacznijmy od notki historycznej. Mamy do czynienia z debiutanckim albumem francuskiej formacji, który został wydany w 2005 roku. Album jest reprezentantem gatunku indie folk z wyczuwalną nutką psychodelii oraz elektroniki. Autorzy dość szeroko korzystają z różnych instrumentów, dźwięków mających oddać atmosferę projektu, jak i całej palety elektronicznego plumkania. Jest też mnóstwo źródeł inspiracji. W jednym momencie dostajemy kawałek, który brzmi jak żywcem wyjęty z Radiohead, a pod koniec panowie dają nam popis, którego nie powstydziliby się Oasis czy Blur. Mamy tutaj szeroki wachlarz wszystkiego. Emocji, brzmień, inspiracji, porównań, ale tutaj najciekawszy jest punkt startu, gdzie podmiot liryczny próbuje odnaleźć się w przestrzeni, do której trafił i z jednej strony opisane jest to w taki sposób, że masz poczucie, jakbyś trafił do świata kompletnie odmiennego od ciebie, potem marzysz, żeby to wszystko rzucić i wyjechać w przysłowiowe Bieszczady, a ten album to próba odnalezienia się w tym wszystkim i z czasem to się zaczyna układać. To jest uczucie podobne do tego, które mi towarzyszyło po przeprowadzce do Hełma. Wiecie, wcześniej

wcześniej byłem w takim specyficznym położeniu, że studia spędziłem w permanentnej podróży między rodzinnym Zamościem i Lublinem, w którym studiowałem. Dwa różne światy. Po latach podróży między tymi dwoma światami właśnie czułem się, jakbym trafił jeszcze do trzeciego. Z góry powiem, że mówię to, że jak mówię, że inny świat, to nie znaczy, że zły, po prostu inny. Mimo wszystko czułem, że jest tutaj jednocześnie i dużo kontrastów, i dużo podobieństw między moimi wcześniejszymi doświadczeniami. Trafiłem jednak do miasta podobnej wielkości i w Chełmie takie skonfrontowanie było moich wyobrażeń, takich miejscowości, takiego rozmiaru w miejscowości z rzeczywistością. Coś innego i taką dłuższą chwilę mi zajęło odnalezienie się po tych latach już tak naprawdę spędzonych tutaj. Na szczęście się odnalazłem, miło mi nazwać Chełm moim domem, jednym z wielu w moim życiu. Jeżeli będziecie w podobnym położeniu jak ja, wyjedźcie do lasu, odpalcie sobie ten album i przemyślcie to wszystko. Naprawdę. W takich sytuacjach warto często sobie po prostu usiąść i pomyśleć. I któregoś dnia uda nam się to wszystko ogarnąć. Tak jak zespół przedstawił to w najbardziej znanym singlu z tego albumu, przed wami Sid Meier's w utworze Obstacles.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełni

0: Pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31, telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Jeremy Jackson i Piazzadora. Za nami na 104,9 FM w rytmie lata. Powroty z pracy to idealny moment, żeby pomyśleć o odrobinie ruchu na świeżym powietrzu. Przypominam o obiektach naszego chełmskiego Mosiru przy ulicy Granicznej. Korty tenisowe, boiska i otoczenie sprzyjają popołudniowym treningom czy rekreacyjnej grze ze znajomymi. Warto wyskoczyć z biurowych ubrań i spędzić aktywną godzinkę na sportowo. U nas na 104,9 FM podkręcamy tempo kolejnym świetnym numerem. Tim Burke przed nami.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Sport, Marcin Petruk. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód. Mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
9: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc.
10: Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
8: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622, a liczba miejsc jest ograniczona.

0: patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 5 września dwaj pięściarze MKS Olimp Chełm ponownie wesprą klub Raszkielce w meczu Polskiej Ligi Boksu. Lider stawki z Igorem Rondosiem i Kacperem Frymusem w składzie zmierzy się tego dnia z konkurentami z Królewskiego Krakowa, mówi trener Konrad Rondoś.
1: Obaj są reprezentantami kadry narodowej Polski, trenują pod okiem trenera Dylaka, o którym chyba już większość z nas słyszała. Każdy zespół zabiegał tego najlepszego w danej władzy, a w Raszu mamy aż dwóch z Chełma chłopców, to właśnie Igora i Kacpra. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kacper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że oprócz tego, że ciężko pracują, są też z tego jakieś korzyści. Oprócz tego mogą się wypromować, bo te walki są często transmitowane.
0: Obecnie pięściarze chełmskiego Olimpu mają wakacyjną przerwę, a drugą część sierpnia poświęcą na obóz szkoleniowy nad Jeziorem Białym w Okunince. W sobotę rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia Znicz, Sienica Różana podejmie ruch Izbica, Wiktoria Żmudź, Brata Sienica Nadolna, Sowena Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Hutnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wojsławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniowice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Bezek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego pucharu zaplanowana jest na 8 sierpnia.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: W rytmie lata.

0: skrzyżowaniach szczyt komunikacyjny powoli się rozpędza, więc warto wiedzieć, gdzie zdjąć nogę z gazu. O szczegółach po krótkiej przerwie opowie Marcin Petruk w trafiku.
1: Słuchacie Bonto.

0: Motopol. Serwis Opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli macie zaplanowany wakacyjny wyjazd własnym samochodem, to warto sprawdzić jego stan przed wyruszeniem w podróż. Wcześniej rezerwując termin wizyty w serwisie, bo w lipcu w wielu takich miejscach są kolejki. Z danych wynika, że blisko 80% Polaków wykorzystuje swoje auto do dłuższych tras po kraju średnio 2-3 razy w roku, ale tylko nieco ponad 40% odwiedza wcześniej mechanika. Nasi rodacy wybierają podróż własnym samochodem ze względu na komfort i niezależność, aczkolwiek jednocześnie ponad 60% ankietowanych obawia się awarii pojazdu podczas podróży. Sporo paradoksów w tym zestawieniu, jakby nie patrzeć. Nieco inaczej wygląda to w przypadku zagranicznych wyjazdów, ponieważ przed nimi stan samochodu sprawdza już nieco ponad 70% badanych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton

0: Reklama.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ruch na ulicach gęstnieje, ale u nas w głośnikach pełen spokój i wakacyjna muzyczna terapia. One Direction za nami. Za chwilę 15 i najświeższe wiadomości. Po 15 sprawdzimy, co słychać na leśnych ścieżkach wokół Chełma i zagramy kolejne wakacyjne numery. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para serca.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
10: Sponsorem

0: programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy. Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
1: W ten sposób można te oświadczenia i ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. Dobrze, zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiedniej służb.
0: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
2: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialność za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcy.

0: ofiarom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
1: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
0: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
2: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
0: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Są oficjalne ustalenia Urzędu Miasta Chełm w sprawie pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej Gramy dla Marysi w szkole podstawowej nr 8. Z dokumentów wynika, że podczas akcji zebrano 18 160 zł i 98 groszy, które miały trafić na konto fundacji na ratunek, lecz do wpłaty jednak wtedy nie doszło. W ostatnim czasie pojawiają się oszuści, którzy czyhają na ofiary, wystawiając w internecie ogłoszenia o wynajmie miejsc na wypoczynek. W jedną z takich pułapek wpadła 52-latka z naszego województwa, która chciała wynająć domek czasowy w Zakopanem. Prace na stadionie miejskim w Chełmie nie zwalniają. W ostatnim czasie została zasiana trawa zarówno na pulcie boiska głównego, jak też treningowego. Wykonawca murawy deklaruje, że będzie ona zdatna do rozgrywania meczów na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Jutro w dzień w tych rejonach także pochmurno, gdzie indziej za to słonecznie. Będzie cieplej w środę, na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum i do 29 stopni na krańcach zachodnich.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Po 15. Jarek Hołota. Rozkręcam czwartą godzinę w rytmie lata. Jeśli dopiero włączacie radio Bonton, rozgoście się wygodnie. Podkręćcie głośniki i jedziemy dalej. Katrina i The Waves przed nami.

0: co warto obejrzeć podczas na przykład dzisiejszego wieczornego seansu. Sprawdzamy najciekawsze propozycje na wieczór w naszym kinowym skrócie. Słuchajcie, co oglądamy.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
0: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
4: Cześć, z tej strony Marcin Petruk. Dzisiejsze hasło przewodnie to miód na moje serce, zwłaszcza kiedy jeszcze mam przy okazji przemycić trochę uroka. Mój wybór padł na film Brud, który jest oparty na biografii grupy Motley Crue, śmiało można powiedzieć, że jednej z ikon w gatunku hard i glam. Czterech chłopaków z dosyć swobodnym podejściem do życia i konwenansów postanawia założyć grupę, w której graniu, ale przede wszystkim w tekstach, też to będzie widać. Powiedzieć, że zespół i jego muzyka nie bawi się w żadne kompromisy i łamie wszelkie zasady, to jak nie powiedzieć nic. W filmie też to zresztą widać, bo autorskie kawałki Motley Crue świetnie współgrają z grą aktorską, a i obsada, która wciela się w osoby Nickiego Sixa, Vince'a Neila, Tommy'ego Lee i Mika Marsa, świetnie wczuwa się w swoje role. Oglądałem trochę biografii muzycznych, ale jakoś to właśnie Brud przekonuje mnie najbardziej, przede wszystkim tą taką niekonwencjonalnością i tym, że opowiedziana historia nie jest tak ugłaszczona, jakby mogła być, żeby to było, nazwijmy to, zupełnie poprawne. Zwłaszcza w przypadku zespołu, który też do najgrzeczniejszych nie należy, jeżeli chodzi o, nazwijmy to dyplomatycznie, imprezowanie na całego. No ale miłośnikom roka chyba tej historii nie trzeba nakreślać. Co do wątku przewodniego tego odcinka, to praktycznie przez cały film towarzyszy nam muzyka zespołu, nawet jeżeli nie czysto dźwiękowo, to też symbolicznie. Dzieli i scala zespół, pozwala znaleźć sposób na wyrażenie samego siebie i oczywiście dopełnia całości fabuły także w finale, kiedy cały skład wychodzi zagrać kolejny koncert. Jednym z utworów, który słyszymy w Brudzie, jest Kickstart My Heart z płyty Dr. Feelgood, który osobiście bardzo lubię, więc jako kropkę nad i właśnie jego fragment.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: mnie.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8.

0: Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
4: Reklama w rytmie lata.

Purple Disco Machine w rytmie lata. W radiu Bonton. Masz dość hałasu i chcesz po pracy przewietrzyć głowę na łonie natury? Nasza chełmska kumowa doli.

0: Ukraina poleca się na popołudniowy wyjazd. Leśne ścieżki, śpiew ptaków i mnóstwo cienia. Nie ma lepszego miejsca w pobliżu miasta na trening, jazdę na rowerze czy po prostu spacer z psem. A po powrocie do auta odpalajcie oczywiście radio Bonton, bo gramy właśnie tak. Candy Żyrak.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Są oficjalne ustalenia Urzędu Miasta Chełm w sprawie pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej Gramy dla Marysi w szkole podstawowej nr 8. Z dokumentów wynika, że podczas akcji zebrano 18 160 zł i 98 groszy. Pieniądze zostały przeliczone 18 listopada 2025 roku i miały trafić na konto Fundacji na Ratunek następnego dnia, czyli 19 listopada. Do wpłaty jednak wtedy nie doszło, a po nieudanej próbie przekazania pieniędzy w banku środki wróciły do szkoły i zostały ponownie umieszczone w metalowej szafie. Tam przeleżały ponad 7 miesięcy, aż do czerwca 2026 roku. Kontrola wykazała również, że 29 maja 2026 roku dyrektorka szkoły podstawowej nr 8 wystawiła zaświadczenie dla Stowarzyszenia Załoga Ósemki, w którym stwierdzono, że pieniądze zostały przekazane na rzecz chorej uczennicy. Według ustaleń miasta było to niezgodne ze stanem faktycznym, bo w tym czasie gotówka nadal znajdowała się w szkole. Ostatecznie 30 czerwca tego roku wpłacono na konto fundacji 18 176 zł, a różnica nieco ponad 15 zł wynikała z błędu ręcznego przeliczania pieniędzy w listopadzie. Urząd Miasta Chełm ustalił także, że w szkole brakowało odpowiednich procedur dotyczących postępowania z gotówką zebraną podczas akcji charytatywnych. Po kontroli miasto złożyło zawiadomienie do organów ścigania i przekazało dokumentację sprawy. Postępowanie sprawdzające prowadzi Komenda Miejska Policji w Chełmie pod nadzorem prokuratury rejonowej. Na tym etapie nie oznacza to, że komukolwiek przedstawiono zarzuty. W ostatnim czasie pojawiają się oszuści, którzy czyhają na ofiary, wystawiając w internecie ogłoszenia o wynajmie miejsc na wakacyjny wypoczynek. W jedną z takich pułapek wpadła 52-latka z naszego województwa, która chciała wynająć domek czasowy w Zakopanem. Skuszona bardzo atrakcyjną ceną w jednym z ogłoszeń i niedługo później wpłaciła 1000 zł zaliczki na podane konto bankowe.

0: Od razu po wykonaniu przelewu kontakt z oferentem się urwał, a ogłoszenie przestało istnieć, więc kobieta zgłosiła sprawę na policję. Mundurowi ostrzegają, że w czasie wakacji takich pułapek jest bardzo dużo, a oszuści najczęściej stosują metodę bardzo korzystnych i konkurencyjnych cen, dodając do ogłoszenia również zdjęcia, przynajmniej częściowo zretuszowane przez sztuczną inteligencję. Policja zaznacza też, aby nigdy nie wpłacać żadnych pieniędzy osobom, których nie znamy, i dokonać tego dopiero po weryfikacji ich wiarygodności.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Prace na stadionie miejskim w Chełmie nie zwalniają. W ostatnim czasie została zasiana trawa, zarówno na płycie boiska głównego, jak też treningowego. Wykonawca murawy deklaruje, że będzie ona zdatna do rozgrywania meczów na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Obecnie natomiast prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz kubatury żelbetowej w budynkach zachodniej części obiektu, związane m.in. z montażem sanitariatów, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
2: W niektórych pomieszczeniach położono już została farba, wykończenia zewnętrznej elewacji. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż zewnętrznej fasady stadionu złożonej z tak zwanych żyletek, także stadion zyska jeszcze bardziej pełny wygląd, przypominający wizualizację, która jest dostępna do obejrzenia w internecie. Trwają także prace wykończeniowe wokół stadionu związane z układaniem kostki brokowej, dojazdu do jednego budynku, dojazdu do punktów zlokalizowanych w północnej części stadionu od ogródków działkowych. Te prace postępują sprawnie.
0: Wykonawca prac deklaruje, że do końca tego roku stadion zostanie oddany do użytku, a Chełmianka rozegra tam pierwsze spotkania podczas rundy wiosennej sezonu 2026-2027.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wrócił temat zaostrzenia badań diagnostycznych pojazdów, które mają mieć jednolite zasady w całej Unii Europejskiej. Wśród planowanych zmian jest obowiązkowa kontrola emisji spalin i zużycia paliwa. Co więcej, takich kontroli będzie mógł dokonywać nie tylko diagnosta, ale również policjant. Nowe przepisy podczas badań obejmą także od dawna zapowiadane wykonywanie zdjęć badanego pojazdu i ich archiwizowanie, chociażby pod kątem

0: wykrywania wad konstrukcyjnych czy wiarygodności przebiegu. Sama cena wizyty w stacji kontroli ma być ponadto waloryzowana wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia. To tylko część zmian, które są obecnie pod lupą władz unijnych, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczną obowiązywać od 2030 roku.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty.

0: zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
2: W rytmie lat.

0: Oceana i Sunshine w rytmie lata w radiu Bonton. Słońce powoli schodzi niżej, a przed nami bardzo przyjemny lipcowy wieczór. Jeśli szukacie dobrego miejsca na popołudniowy spacer i chcecie spojrzeć na hełm z zupełnie innej perspektywy, przypominam o tarasie widokowym na naszej dzwonnicy na Górce Katedralnej. Widok na panoramę miasta w popołudniowym słońcu robi ogromne wrażenie. A w Radiu Bonton zbliżamy się do ostatniej godziny programu. Zostańcie z nami, bo na 104,9 FM mamy dla Was jeszcze jedno świetne lokalne przypomnienie. A za chwilę o 16 najświeższe wiadomości.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Michał Pierzchała. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
1: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
2: Na poziomie minus dwa sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus jeden salę chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
0: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
3: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
0: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
4: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów, to wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie, to wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
0: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez między

0: Narodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Wieczorem i w nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Jutro w dzień największe zachmurzenie również w północnych regionach. Poza tym powinno być pogodnie i cieplej. Od 20 stopni jutro na północnym wschodzie do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
4: Nasza na zegarach, zaczynamy finałową godzinę wtorkowego pasma w rytmie lata. Jarek Hołota przy mikrofonie. Serwujemy ostatnią porcję popołudniowego relaksu.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Skubas i życie jest piękne w rytmie lata w Radiu Bon Ton. Jeśli planujecie ze znajomymi albo rodziną wieczór z planszówkami, ale znudziły wam się stare tytuły z szafy, przypominam, że w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy Partyzantów działa świetny dział zbiorów specjalnych. Możecie tam całkowicie za darmo wypożyczyć na kartę biblioteczną nowoczesne gry planszowe i karciane na wieczór. Warto skorzystać. A my gramy dalej. Jeszcze przed wiadomościami sportowymi o 16:30.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata tak

0: nawiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejne medale naszych lekkoatletów reprezentujących obecnie AZS UMCS Lublin, tym razem zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku. Wiktoria Gajosz indywidualnie wywalczyła złoto w biegu na 200 metrów, a do tego dołożyła pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów, zdobyte wspólnie z Joanną Fus, Emilią Wójtowicz oraz Małgorzatą Pojętą.
8: Nie spodziewałam się tego, że będę mogła walczyć tutaj o jakikolwiek medal, a dopiero o złoty medal, i to naprawdę z dobrym rezultatem, który daje mi kwalifikację do Birmingham. Więc chyba nie dało się lepiej wymarzyć końca tych mistrzostw. Zresztą też rekord polski w sztafecie 4x100 i złoto. Okrzyki widzów były naprawdę niesamowite i niesamowicie niosły. Białystok zostanie w moim sercu na długo.
7: Mówiła Wiktoria Gajosz. Srebrny medal to z kolei zasługa Remigiusza Zazuli w biegu na 400 metrów, który sięgnął również po brąz w sztafecie 4x400 metrów, startując wspólnie z Bartoszem Kitlińskim, Łukaszem Bańką i Patrykiem Grzegorzewiczem. Na drugim miejscu w pchnięciu kulą polski czempionat w Białymstoku zakończyła natomiast pochodząca z Włodawy Aleksandra Torończak. Wspólnie lekkoatleci z AZS-u UMCS Lublin wywalczyli ponadto pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori są w ciągłych treningach przygotowujących ich do nowego sezonu, który startuje we wrześniu. Poprzedni był dla nich bardzo udany, ponieważ zdobyli 153 medale zarówno na matach w kraju, jak też za granicą. Oprócz startów w zawodach uczestniczyli także w obozach i seminariach, o czym więcej prezes Satori, sensei Bartłomiej Zakrzewski.
9: Nasz klub był współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym. Uczestniczyliśmy w seminarium szkoleniowym Eco Spanish Autumn Camp w Barcelonie, poprowadzonym przez Kancho Shokai Matsu. Wzięliśmy udział w dwóch zgrupowaniach kadry narodowej połączonej ze szkoleniem sędziowskim. Byliśmy organizatorem sparingów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim.
7: Satorianie byli też uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie. Brali także udział w Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Następny sparing w okresie przygotowawczym i następne cenne wnioski przed ligą zawodników drugiego zespołu Chełmianki. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala mierzył się z Orłem Srebrzyszcza i pokonał go 4-2.
10: Spotkanie myślę, że pod naszą kontrolą, ale tutaj tak jak w meczu poprzednim z drużyną Włodawy, drużyna z Orła również przyjechała gdzieś tam w okrojonym składzie, a mimo to gdzieś tam potrafiła nam zagrozić i tak naprawdę uwidoczniła nasze błędy. Także jest nad czym pracować.
7: Mówił szkoleniowiec drugiego zespołu Biało-Zielonych. Następny mecz jego drużyna zagra jutro, mierząc się z LKS-em Milanów. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód. Mówi Wiktor.

0: Serdeniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
1: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc. Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
0: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 5 września dwaj pięściarze MKS Olimp Chełm ponownie wesprą klub Raszkielce w meczu Polskiej Ligi Boksu. Lider stawki z Igorem Rondosiem i Kacperem Frymusem w składzie zmierzy się tego dnia z konkurentami z królewskiego Krakowa, mówi trener Konrad Rondoś.
2: Obaj są reprezentantami kadry narodowej Polski, trenują pod okiem trenera Dylaka, o którym chyba już większość z nas słyszała. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej władzy, a w Raszu mamy aż dwóch z Chełma chłopców, to właśnie Igora i Kacpra. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kacper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że oprócz tego, że ciężko pracują, są też z tego jakieś korzyści. Oprócz tego mogą się wypromować, bo te walki są często transmitowane.
0: Obecnie pięściarze chełmskiego Olimpu mają wakacyjną przerwę, a drugą część sierpnia poświęcą na obóz szkoleniowy nad jeziorem Białym w Okunince. W sobotę rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia Znicz, Sienica Różana podejmie Ruch Izbica, Wiktoria Żmudź, Brata Sienica Nadolna, Sowena Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Hutnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wojsławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniowice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Papłów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Besek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego pucharu zaplanowana jest na 8 sierpnia.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

Zbliżamy się powoli do końca wtorkowego programu, ale muzyka na 104,9 FM nie zwalnia ani na chwilę. Przed nami jeszcze kilka wakacyjnych hitów, które idealnie uspokoją tempo po całym dniu.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Rejowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz

0: domowej produkcji Wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 562 10 11.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: zbliża się 17. Mój dyżur w rytmie lata dobiega końca. Bardzo dziękuję wam za kolejne wspólne popołudnie, za uśmiechy i obecność przy głośnikach. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Jak ta

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton Radio 105,6.

0: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu. Michał Wierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani. A dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy Wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa, NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
1: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot z inwestycji jest większy niż na przykład w Plasie Wybrzeża.
1: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
2: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
1: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
0: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. A jego zaobserwowanie jest wyjątkowe także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Chałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchowo.
3: Jego larwy rozwijają się w spluchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
4: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
3: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
0: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Jutro na północy i północnym wschodzie więcej chmur, przelotnie też może padać deszcz, gdzie indziej zachmurzenie małe i pogodnie. Na termometrach w środę od 20 stopni na północnym wschodzie do 25 stopni, w centrum i do 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 28 lipca. Tydzień nabiera idealnego tempa. Meldujemy się zatem i tradycyjnie uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu. W muzycznej kartce z kalendarza serwujemy wam wyłącznie wielkie nazwiska, znane hity i wydarzenia, które trwale zapisały się w historii muzyki. Sprawdzamy, co działo się 28 lipca. Zaczynamy w roku 1943. Na świat przyszedł Rick Wright, brytyjski muzyk, wokalista i genialny klawiszowiec legendarnej formacji Pink Floyd. To jego przestrzenne, wręcz hipnotyzujące brzmienia fortepianu i organów utworzyły fundament pod absolutne arcydzieła wszechczasów z albumem The Dark Side of the Moon na czele. Rick świętowałby dzisiaj swoje 83. urodziny. Przenosimy się do roku 1949. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Morse, amerykański wokalista i wirtuoz gitary, który w latach 90. dołączył do rockowego giganta Deep Purple, dając zespołowi drugą młodość na światowych scenach. W kalendarzu zapisujemy rok 1973.

dokładnie tego dnia na torze Watkins Glen w stanie Nowy Jork odbył się jeden z największych koncertów w historii rocka. Na jednej scenie zagrały legendy The Band, The Allman Brothers Band oraz Grateful Dead, gromadząc gigantyczną publiczność liczącą ponad 600 tysięcy osób. Zaglądamy do roku 1980. W kalendarzu zapisujemy premierę legendarnego albumu Back in Black zespołu AC/DC. Wydany po tragicznej śmierci Bona Scotta, krążek z Brianem Johnsonem przy mikrofonie stał się drugim najlepiej sprzedającym się albumem w całej historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1992 i piosenką, która dokładnie pod koniec lipca tamtego roku opanowała światowe listy przebojów. Przenosimy się o 34 lata wstecz. Szwedzki pop-rockowy duet Roxette wypuścił na rynek singiel How Do You Do, będący główną zapowiedzią ich kultowego albumu Tourism. Niezwykle chwytliwy, melodyjnie energetyczny duet Mary Fredriksson i Pera Gisela natychmiast skradł serca słuchaczy od Europy po Amerykę Południową, stając się jednym z największych radiowych przebojów tamtego lata. Ten numer ma w sobie mnóstwo słońca, niesamowitą lekkość i idealnie podkręca tempo we wtorek. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z niesamowitą szwedzką energią. Czas na piosenkę, którą zna i śpiewa każdy. Przed wami Roxette i How Do You Do?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 170.

0: 53 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Wonton. Monika Łupkowska. Seniorka z naszego regionu, która kilka dni temu straciła 130 tysięcy złotych metodą na listonosza, może nie być jedyną ofiarą tego procederu. Chełmska policja ostrzega, że telefony od oszustów działających w ten sam sposób odbierają również mieszkańcy naszego miasta. Osoby podające się za pracownika firmy państwowej dzwonią z rzekomym ostrzeżeniem.

0: ostrzeżeniem o listonoszu, który pod pretekstem przekazania przesyłki czyha na nasze oszczędności. Oszuści sugerują, że aby uniknąć utraty pieniędzy, należy je przekazać policjantowi, który nie jest mundurowym, lecz kolejną podstawioną osobą w złodziejskim procederze. Wspomniana wcześniej seniorka dała się zwieść i straciła 130 tysięcy złotych.
1: Musimy pamiętać o tym, że oszuści przez cały czas modyfikują metody swojego działania i wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić od nas pieniądze, nasze oszczędności. Pamiętajmy również, że w takiej korespondencji przez komunikator społecznościowy nie wiemy, kto znajduje się po drugiej stronie i za kogo się podaje.
0: Ostrzega Ewa Czyż, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Nadburzański oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion zaprasza mieszkańców Chełma i regionu, a w szczególności przedstawicieli służb mundurowych, do zbiórki krwi i jej składników. Inicjatywa pod hasłem Powstanie Warszawskie, Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć odbędzie się jutro w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej. Rejestracja chętnych potrwa w godzinach 7-12, a na każdego, kto podzieli się życiodajnym płynem, czekają gadżety przygotowane przez organizację. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również rejestracja potencjalnych dawców szpiku, dzięki której każdy z nas może dać komuś szansę na nowe życie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Między 6 a 17 lipca uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie przebywali w ramach europejskiej wymiany we Francji. O doświadczeniach z wyjazdu mówi Beata Skrzypa, nauczycielka języków obcych w krasnymstawskim liceum.
3: Język projektu jest to przeważnie już teraz język angielski. Natomiast, co jest ciekawe, młodzież też w rozmowach takich indywidualnych z innymi uczestnikami próbuje uczyć się też języków właśnie danego kraju. No i podczas projektu oczywiście wiele przyjaźni się zawiązuje. Rozstania później przed wyjazdem są bardzo ciężkie, bo nie ukrywam, że nawet chłopcy płaczą.
0: Wymiar projektu był przede wszystkim edukacyjny i kulturalny. Młodzież przez ten czas zintegrowała się z lokalną społecznością i obecnymi na miejscu uczniami z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mieli oni okazję uczestniczyć w uroczystych obchodach Narodowego Święta Francji 14 lipca. W niedzielę w Pawłowie w gminie Rejowiec Fabryczny odbędzie się 24. edycja jarmarku pod hasłem Ginące Zawody, który jest przypomnieniem o rzemiosłach, które budowały tożsamość regionu. Udział w wydarzeniu potwierdziło obecnie ponad 170 wystawców, którzy będą prezentowali swoje wyroby na rynku w centrum miejscowości. Mówi wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa.
4: Będą także nasze koła gospodyń wiejskich, które będą raczyły wyrobami swoimi, także można będzie spróbować także ewentualnie smaków naszych okolic, ale także i będzie na scenie prezentacja twórców ludowych, będzie zespół dziecięco-młodzieżowy Łys Pawłowa, będzie zespół śpiewaczy seniorki Radość z Liszna, to są nasze tutaj zespoły, oczywiście nie wszystkie, ale te, które w tej edycji będą występowały, ale także odwiedzą nas tutaj wykonawcy spod Zamcza, z gminy Bełkiew, kapela ludowa z Grabowca, zespół pieśni i tańca ziemi grubieszowskiej.
0: Niedzielny jarmark pawłowski rozpocznie się o godzinie 9, a o 10.30 zaplanowana jest msza w intencji rzemieślników i twórców ludowych.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: i Plac Kupiecki 13.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 2, 10, 11.
4: Reklama. Bonton Radio na 104.

0: Odnaleziono szczątki 49 Polaków w Ostrówkach na Wołyniu. Trzęsienie ziemi w Japonii, trwają poszukiwania zaginionych. Indianie w Stanach Zjednoczonych zaczęli wykupywać swoją ojczystą ziemię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. IPN zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadali, co działo się tu przed 83 laty.
2: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
1: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
0: Zamiast umówionej wizyty u lekarza wyjazd na wczasy. Poradnie i szpitale apelują o odwoływanie wizyt, jeśli nagle zmienią nam się plany. Wakacje to okres, w którym wyjątkowo dużo wolnych terminów się marnuje. To dlatego, że ktoś zajął termin i nie zjawił się u lekarza, a wizyty nie odwołał. Tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach. Mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
3: Którzy być może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
0: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych kardiologów. W Japonii trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w zawalonej hali centrum handlowego. Żywioł nawiedził prefekturę Kumamoto w południowej części kraju. Na zdjęciach lotniczych widać wykolejony pociąg towarowy i płonące budynki. Zawalił się też wiadukt. Od prądu odciętych zostało nawet 50 tysięcy gospodarstw domowych.
4: Nadal oceniamy skalę strat. Mamy doniesienia o uszkodzonych drogach i pożarach. Proszę również uważać, by nie zranić się potłuczonym szkłem. Ostrzegamy, mogą wystąpić wstrząsy wtórne.
0: Mówiła premier Japonii Sanae Takaichi. Początkowo służby ostrzegały przed możliwym tsunami, ale alarm został odwołany. Indianie odkupują swoje ziemie w Stanach Zjednoczonych. Taki trend zauważa dzisiejszy Washington Post. Plemię Indian Pumunki odkupiło za prawie $2 miliony teren w hrabstwie King William County w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. Kiedyś mieszkali tam jego wodzowie. W ostatnim czasie ziemię w Virginii odkupiły też 2 inne indiańskie plemiona. A my wracamy do Polski. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli, a to z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Zakaz obowiązuje właściwie we wszystkich najpopularniejszych kurortach na całej długości polskiego wybrzeża.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt. Z niego odszedł jednak już 5 lat temu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Iga Świątek znowu zagra w US Open w turnieju mixtów. Po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, przede wszystkim $1 milion nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Nasza tenisistka znów wystąpi w parze z najlepszym Norwegiem w światowym rankingu. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
7: Wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale

0: widzom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. Wtedy jednak lepsi byli specjaliści od gry podwójnej Sara Errani i Andrea Vavasori. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji, czyli turniej potrwa 3 dni. Z jedynką będą rozstawieni Aryna Sabalenka w parze z Nowakiem Dżokowiczem. Do wygrania znów będzie $1 000 000.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Pogoda złagodniała, mamy już tylko ostrzeżenia przed suszą, czyli sytuacja wróciła do normy. Wieczór spokojny i przyjemny, około 20 stopni. Jutro gorąco, 23 na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, 29 na zachodzie i południu. Piękne słońce, a w czwartek na zachodzie 35.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji.

0: Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
0: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www. selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
9: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełm uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły wydarzenia zdradzi nam Kacper Jasek z chełmskiego magistratu.
3: Już 1 sierpnia uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 mszą święto w intencji ojczyzny. O 17.00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19.00 wyjątkowy koncert Baczyński Ukeje na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
2: Damian Ukedże to zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Jak podkreślają organizatorzy, koncert ma być mocnym, żywym dialogiem o buncie, wolności i miłości, które łączy tragiczne losy pokolenia Kolumbów ze współczesną wrażliwością. Szczegółowy harmonogram miejskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Chełm. Krasnystaw również przyłączy się do obchodów związanych z uczczeniem pamięci Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Krasnego Stawu spotkają się 1 sierpnia, by wspólnie oddać hołd bohaterom. W programie znalazły się uroczystości patriotyczne, modlitwa, koncert oraz symboliczne zapalenie zniczy. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16.30 od wspólnego ułożenia ze zniczy symbolu Polski Walczącej na rynku. O godzinie 17.00 w symboliczną godzinę W przy dźwiękach syren uczestnicy oddadzą hołd powstańcom. 5 minut później o 17.05 zaplanowano modlitwę oraz złożenie wiązanek i zniczy pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Krasnego Stawu, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Dalsza część wydarzenia będzie miała wymiar artystyczny. O 17.30 odbędzie się koncert patriotyczny, a o 18.30 nastąpi zapalenie zniczy. W jakie miejsce pamięci tym razem zabierze nas Kinga Miszczyk? Oddaję jej głos.
4: Na cmentarzu wojennym we Włodawie znajduje się miejsce, przy którym wielu odwiedzających zatrzymuje się na dłużej. Dziś przeniesiemy się właśnie na włodawski cmentarz, by opowiedzieć historię, która pokazuje, że miejsce pamięci to nie tylko grób, to także symbol ludzi, których losy przez wiele lat pozostawały nieznane lub przemilczane. Leon i Edward Taraszkiewiczowie wychowali się na ziemi włodawskiej. Gdy zakończyła się II wojna światowa, nie złożyli broni. Związali się z podziemiem niepodległościowym, działając w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dowódcą oddziału został młodszy z braci Leon, znany pod pseudonimem Jastrząb. Po jego śmierci dowództwo przejął Edward Żelazny. Ich oddział prowadził działalność na terenie powiatu Włodawskiego, Chełmskiego i okolicznych miejscowości, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych oddziałów powojennego podziemia na Lubelszczyźnie. Niezależnie od ocen historycznych czy politycznych, które do dziś towarzyszą powojennemu podziemiu, nie ulega wątpliwości, że bracia Tereszkiewiczowie stali się ważną częścią historii regionu, a ich losy są dziś elementem pamięci o trudnych latach tuż po zakończeniu wojny. Historia Leona Taraszkiewicza nie zakończyła się w chwili jego śmierci. Po śmierci w styczniu 1947 roku został potajemnie pochowany na cmentarzu w Siemieniu. Przez dziesięciolecia miejsce jego spoczynku pozostawało praktycznie nieznane. Dopiero badania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej pozwoliły potwierdzić

0: jego tożsamość. W 2017 roku szczątki Leona Taraszkiewicza zostały uroczyście przeniesione do rodzinnej Włodawy. Pogrzeb odbył się z udziałem rodziny, mieszkańców, przedstawicieli władz oraz wojska. Dziś jego grób jest miejscem, przy którym składane są kwiaty i zapalane znicze. To nie tylko miejsce pochówku jednego człowieka, ale także symbol przywracania pamięci o ludziach, których historie przez wiele lat pozostawały ukryte. Tuż obok znajduje się symboliczna mogiła Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego. Po śmierci młodszego brata przejął dowództwo oddziału i kontynuował działalność aż do października 1951 roku. Zginął podczas obławy we wsi Zbereże. Do dziś nie odnotowano miejsca jego pochówku, dlatego we Włodawie powstała symboliczna mogiła. Miejsce, przy którym można oddać hołd człowiekowi, którego rzeczywisty grób pozostaje nieznany. Takich symbolicznych miejsc jest w Polsce wiele. Przypominają one, że pamięć nie zawsze wiąże się z odnalezionym grobem. Czasem wystarczy jedno miejsce, by zachować historię człowieka dla kolejnych pokoleń. Grób Leona Taraszkiewicza i symboliczna mogiła Edwarda Taraszkiewicza to jedno z tych miejsc pamięci, które skłaniają do zadumy nad złożoną historią naszego regionu. Bez względu na sposób interpretowania wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, pozostają świadectwem ludzkich losów, dramatycznych wyborów i pamięci, która z biegiem czasu nie znika, lecz nabiera nowego znaczenia. Odwiedzając włodawski cmentarz, warto zatrzymać się właśnie tutaj, bo miejsca pamięci nie opowiadają jedynie o przeszłości. Przypominają także, jak ważne jest zachowanie historii ludzi i wydarzeń, które ukształtowały naszą lokalną tożsamość. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję za wspólny spędzony czas. I do usłyszenia następnym razem.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Reklama.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
9: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do

0: 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
5: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.

Kontynuujemy nasz leśny cykl w programie Szafa Gra. Dzisiaj w kontraście do wczorajszego skromnego albumu mam dla was coś, co ma o wiele szersze instrumentarium. A skoro szerszy zakres brzmieni, to i szersze zastosowanie. Dzisiejszy krążek jest dla tych, którzy jeszcze dzisiaj wyjeżdżają z miasta albo jadą do jakiejś malowniczej, małej miejscowości. To jest Someday We Will Foresee Obstacles od Syd Matters. To all of you, American girls, it's sad to... Będzie dzisiaj dosyć osobiście, ale zacznijmy od notki historycznej. Mamy do czynienia z debiutanckim albumem francuskiej formacji, który został wydany w 2005 roku. Album jest reprezentantem gatunku indie folk z wyczuwalną nutką psychodelii oraz elektroniki. Autorzy dość szeroko korzystają z różnych instrumentów, dźwięków mających oddać atmosferę projektu, jak i całej palety elektronicznego plumkania. Jest też mnóstwo źródeł inspiracji. W jednym momencie dostajemy kawałek, który brzmi jak żywcem wyjęty z Radiohead, a pod koniec panowie dają nam popis, którego nie powstydziliby się Oasis czy Blur. Mamy tutaj szeroki wachlarz wszystkiego. Emocji, brzmień, inspiracji, porównań, ale tutaj najciekawszy jest punkt startu, gdzie podmiot liryczny próbuje odnaleźć się w przestrzeni, do której trafił i z jednej strony opisane jest to w taki sposób, że masz poczucie, jakbyś trafił do świata kompletnie odmiennego od ciebie, potem marzysz, żeby to wszystko rzucić i wyjechać w przysłowiowe Bieszczady, a ten album to próba odnalezienia się w tym wszystkim i z czasem to się zaczyna układać. To jest uczucie podobne do tego, które mi towarzyszyło po przeprowadzce do Helma. Wiecie, wcześniej byłem w takim specyficznym położeniu, że studia spędziłem w permanentnej podróży między rodzinnym Zamościem i Lublinem, w którym studiowałem. Dwa różne światy. Po latach podróży między tymi dwoma światami właśnie czułem się, jakbym trafił jeszcze do trzeciego. Z góry powiem, że mówię to, że jak mówię, że inny świat, to nie znaczy, że zły, po prostu inny. Mimo wszystko czułem, że jest tutaj jednocześnie i dużo kontrastów, i dużo podobieństw między moimi wcześniejszymi doświadczeniami. Trafiłem jednak do miasta podobnej wielkości i w Helmie takie skonfrontowanie było moich wyobrażeń, takich miejscowości, takiego rozmiaru w miejscowości z rzeczywistością. Coś innego i taką dłuższą chwilę mi zajęło odnalezienie się po tych latach już tak naprawdę spędzonych tutaj. Na szczęście się odnalazłem, miło mi nazwać Helm moim domem, jednym z wielu w moim życiu. Jeżeli będziecie w podobnym położeniu jak ja, wyjedźcie do lasu, odpalcie sobie ten album i przemyślcie to wszystko. Naprawdę. W takich sytuacjach warto często sobie po prostu usiąść i pomyśleć. I któregoś dnia uda nam się to wszystko ogarnąć. Tak jak zespół przedstawił to w najbardziej znanym singlu z tego albumu, przed wami Syd Matters w utworze Obstacles.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12:00.

0: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama. Urlop z hitami.
3: Powiedziałam, że

0: Reklama. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Amerykanie zaczęli przegląd wojsk w Europie. Spodziewana jest redukcja. Uważajmy na złodziei udających kominiarzy. Chcą obejrzeć nasze mieszkanie. Dunaj wysycha w Budapeszcie. Najniższy poziom w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pentagon zaczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji jest zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
0: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Związki jednopłciowe są legalne. Czy się to komuś podoba, czy nie, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. To komentarz do dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą są niezgodne z konstytucją.
2: Bardzo jest mi smutno, że w naszym kraju są politycy, którzy tyle energii wkładają w to, żeby komuś zepsuć życie.
0: Takie orzeczenie zapadło, mimo że wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelny Sąd Administracyjny oświadczyły, że Polska musi dokonywać transkrypcji małżeństw homoseksualnych zawartych poza krajem. Sędzia Stanisław Piotrowicz, uzasadniając dzisiejsze orzeczenie, powiedział, że transkrypcja może dotyczyć tylko małżeństw heteroseksualnych. Uważajmy na złodziei, którzy udają kominiarzy. Taki proceder odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim. Fałszywi kominiarze nachodzą mieszkańców. Mówią, że sprzedają kalendarze, a to ma według tradycji przynosić szczęście. Wpuszczenie oszusta do domu może przynieść wiele nieszczęścia, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
3: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, w kontaktach z osobami, które do nas przychodzą. Po drugie, kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby do mieszkania, żeby ją obserwować, to co robi, gdzie zagląda i po co tak naprawdę wpuściliśmy ją do tego mieszkania.
0: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową. Zawiera ona zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram i informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Krzyż papieski, który w kwietniu spłonął w Warszawie na terenie parafii na Mokotowie, nie został podpalony, twierdzi prokuratura. Umorzyła w tej sprawie śledztwo. Według śledczych krzyż prawdopodobnie zapalił się od stojącego pod nim znicza. Chodzi o krzyż zabytek, ten sam, przed którym Jan Paweł II powiedział w 1979 roku w Warszawie słynne słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Poziom wody w Dunaju w Budapeszcie jest najniższy w historii pomiarów. Z rzeki wyłoniły się pozostałości z czasów II wojny światowej. Cierpi żegluga, a to bardzo ważna gałąź turystyki węgierskiej. Popularne są rejsy Dunajem po Budapeszcie. Na razie nie ma mowy o tym, żeby można było przejść wpław z Budy do Pesztu, ale prognozy wskazują, że woda będzie jeszcze płytsza.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, ogłosił dziś oficjalnie prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wróci na stanowisko trenera po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Razem z Mancinim do kadry dołączy jako dyrektor techniczny Claudio Ranieri, czyli były trener m.in. Leicester, z którym przed dekadą sięgnął sensacyjnie po tytuł mistrza Anglii.

0: Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił dziś Kasper Ruud, który po raz szósty z rzędu wystąpi w tym turnieju. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer. Legenda amerykańskiej koszykówki jest już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze dwóch sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny, a drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Edgecomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za 8 milionów dolarów za dwa sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie dwa tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Przyjemny i ciepły wieczór z temperaturą około 20 stopni. Jutro będzie już gorąco. Na Mazurach 23 stopnie, nad morzem 25, w centrum 26, a najcieplej na zachodzie i na południu nawet 29, a do tego piękne słońce. W czwartek jeszcze upalnie i wszędzie już powyżej 30, no prawie wszędzie. Na zachodzie 35.
3: Bonton Radio. I wszystko gra. Cicho.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
0: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwis

0: montujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: 104.9 FM.
1: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych.

0: atry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.hełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Kurz Folerzerów 25 w Chełmie zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: wyciąganie z popradu wagonów wykolejonego pociągu. To ma być precyzyjne uderzenie w nowotwór. Nowe badania raka szyjki macicy. Obywatel Polski z Krakowa zniszczył sanktuarium w Medjugorje, tak mówią lokalne media. Zatrzymała go policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wierchomli. Prace prowadzono od strony słowackiej. Poprad w tym miejscu stanowi rzekę graniczną. Dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu kolejowego. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. To będzie rewolucja w badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy. Od 1 sierpnia zamiast tradycyjnej cytologii pacjentki będą badane testem na obecność wirusa HPV, który wykrywa zagrożenie nowotworowe na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, mówi dr Tomasz Mierzwa z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Wirus, o którym wiemy, że jest właściwie czynnikiem sprawczym znakomitej większości przypadków raka szyjki macicy, i od jego obecności w narządzie rodnym zaczyna się kłopot.
0: Jeśli wynik jest dodatni, pacjentka kierowana jest na dalszą pogłębioną diagnostykę. Jeśli ujemny, może wykonać kolejne badanie w kierunku HPV za 5 lat. Badanie jest bezpłatne dla kobiet między 25 a 64 rokiem życia. Nie potrzeba na nie skierowania, a termin można omówić przez m.in. internetowe konto pacjenta. Po śmierci 4-latki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta była pod wpływem alkoholu, kiedy dziewczynka straciła przytomność. Matka miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, a 4-latka była prawdopodobnie poważnie chora.
2: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
0: Jak mówi Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyną śmierci dziecka była choroba. Mimo tego matce grozi kara więzienia. Omówiliśmy z prezydentem Trumpem produkcję pocisków Patriot, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem USA. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny. Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju, napisał Zełenski w serwisie X. Zatrzymano podejrzanego o wandalizm w sanktuarium Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Lokalne media mówią, że to Polak pochodzący z Krakowa. Sprawca zniszczył posąg Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Został nagrany przez kamery monitoringu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City, Rodri, uznany najlepszym piłkarzem zakończonego mundialu, przeszedł operację kręgosłupa. Poinformował o tym angielski klub. Według Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Teraz Rodriego czeka rehabilitacja, a potem być może transfer do Realu Madryt. Zinedine Zidane został oficjalnie trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampa, który zakończył swoją 14-letnią kadencję. Tymczasem selekcjonerem reprezentacji Włoch został Roberto Mancini. Mancini prowadził już Włochy w latach 2018-23. Poprowadził Azzurrich do Mistrzostwa Europy w 2021. Noc pogodna, około 13 stopni, a jutro już bardzo ciepło, od 21 jeszcze na północnym wschodzie Polski, nad morzem 25, w centrum 26, w górach 27, a na zachodzie nawet 29, do tego mnóstwo słońca. A to jeszcze nic, w czwartek już ponad 30, na zachodzie nawet 35.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny

0: Projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Reklama. 104,9 FM.

0: it snap.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: dzisiaj.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Reklama. Bonton Radio 104,7.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.

0: Członkowie PiSu z frakcji Morawieckiego na razie zostają w partii. Niewybuch znaleziony w warszawskim kościele, zabezpieczyli go saperzy. Nie pijmy wody prosto z górskich strumyków, apeluje sanepid. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Jak poinformował dziś rzecznik PiSu Rafał Bochenek, sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy wbrew ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
1: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, szanowni państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
0: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki. To, co dziś zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. To słowa Mateusza Morawieckiego. Niewybuch na poddaszu kościoła Świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Zabezpieczają go policyjni pirotechnicy, a znaleźli go robotnicy. Może to być niewybuch z czasów II wojny światowej, ale na razie nic w tej sprawie nie potwierdzono, mówi policja. Od 5 do 7,5 roku więzienia grozi podejrzanym o atak na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. A chodzi o brutalne pobicie 21-letniego Maksyma i 20-letniej Anastazji. Sanepid i przyrodnicy apelują, by osoby, które spędzają wolny czas w górach, nie piły wody ze strumyków i górskich potoków. Tego lata już kilka osób miało z tego powodu problemy zdrowotne. Takie zatrucie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Katarzyna Młynarczyk.
2: Oczywiście, idąc w góry, wodę musimy mieć ze sobą zawsze, ale powinna być ona pewna, mówi Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
3: Najlepiej wziąć ze sobą butelkę wody, bo to trzeba podkreślić, że idąc w góry musimy pić wodę, żeby się nie odwodnić. Ale ta woda musi być zdrowa i na pewno nie jest to woda ze źródeł.
2: Ta może być bardzo zanieczyszczona.
3: Te strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają, więc cała kolorystyka tego

0: może zawierać różne elementy, które są dla nas po prostu niebezpieczne.
1: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci.
2: Ewakuacja statku wycieczkowego na Dunaju w Bułgarii. 186 osób w kamizelkach ratunkowych zabrano na pokład łodzi Straży Granicznej. Wycieczkowiec osiadł na mieliźnie. Dunaj jest wyjątkowo płytki. Rekordowo niską wodę odnotowano na Węgrzech, Słowacji i w Serbii. Utrudnia to turystykę i przynosi straty gospodarcze. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Paula po dwóch wyrównanych setach 7-5, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. To duży sukces. Amerykanin jest znacznie wyżej notowany w rankingu od Majchrzaka. W drugiej rundzie będzie jeszcze trudniej. Kolejny Amerykanin Taylor Fritz, 10 w rankingu. Majchrzak jest 72. Jutro bardzo dużo słońca w całej Polsce, piękna pogoda i bardzo ciepło. 23 na Mazurach, 25 nad morzem, w centrum 26, a na zachodzie i na południu Polski nawet 29. A w czwartek będzie jeszcze cieplej, upalnie powyżej 30.
3: Skoczyli i 9 FM, Bonton Radio i wszystko.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiS-ie. Prokuratura bada tragedię na basenie. Lekarze walczą o życie dziecka. Polscy strażacy szykują się do wyjazdu na pomoc Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego zostają na

0: razie w partii. Zamiast wykluczenia zajmie się ich sprawą rzecznik dyscypliny partyjnej. Taką decyzję podjęły dziś władze PiSu. Jarosław Kaczyński oczekiwał od wszystkich polityków swojej partii złożenia oświadczenia o tym, że nie będą uczestniczyć w żadnych stowarzyszeniach politycznych. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie złożyli takiej deklaracji. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już niektórych ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które rejestrowały całe zdarzenie. Potwierdza to prokurator Paweł Jasiak.
1: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
2: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 sale chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów, oczywiście w warunkach wojennych.
0: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Polscy strażacy w niedzielę wylecą do Hiszpanii i będą walczyć z szalejącymi tam pożarami. To będzie grupa 100 wyspecjalizowanych strażaków. Teraz na Półwysep Iberyjski jedzie już polski sprzęt. Mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: Sytuacja w Hiszpanii jest trudna. Jest tak, że mamy rzeczywiście funkcjonariuszy wyszkolonych na najwyższym poziomie. Mamy sprzęt, który jest absolutnie niezbędny w takich sytuacjach i nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać te misje. To jest tak, że właściwie rok w rok, jak Państwo dobrze pamiętają, to są albo pożary gdzieś na greckich wyspach, czy tak jak teraz w Hiszpanii, więc tutaj jest pełna solidarność, pełna gotowość.
0: Strażacy, którzy lecą do Hiszpanii, należą do tak zwanego specjalnego modułu GFFF. O tym, czym charakteryzuje się ta wyspecjalizowana grupa, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz.
4: Przekładając na język polski i z angielskiego, moduł strażaków, którzy mając tylko podręczny sprzęt, wyposażenie, są przygotowani taktycznie do tego, by nawet bez wody albo z bardzo ograniczoną ilością wody spowodować, by ograniczyć szybko rozwijający się front pożarny.
0: Polscy strażacy mają do Hiszpanii wylecieć w niedzielę z Krakowa. Legenda amerykańskiej koszykówki jest już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem Philadelphia 76ers. James zacznie jesienią swój rekordowy 24. sezon w NBA, a Philadelphia rośnie do rangi jednego z faworytów. To już pewne, wracają upały. 23 stopnie jutro na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie Polski 29. W górach też gorąco, 28. Poza tym mnóstwo słońca, a więc odczuwalna temperatura będzie jeszcze znacznie wyższa. A w czwartek upał powyżej 30.
5: Słuchacie Bonton Radio.

Panton Radio.

0: Bonton Radio i wszystko
1: gra. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.